Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Eska i Ława.
1: Happy birthday. See, make a wish.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
1: Nie mam dobrych wieści, dziś też przydadzą się kaptury i parasolki w Iławiem. Słońce jeszcze nie wstało, a chmury od samego rana w Iławie i okolicach płaczą deszczem i niestety przez cały dzień się parasolki i kaptury przydadzą. Temperatury do 16-17 stopni, bardzo podobnie jak wczoraj, ale zaczynamy od 10-11.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Niespokojna noc na Lubelszczyźnie. Do mieszkańców rozesłano alert RCB. Późnym wieczorem na polskim niebie zaczęło też operować polskie lotnictwo, a to w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a naszą wschodnią granicę, jak i całego NATO, mogłaby wzmocnić stała baza amerykańskich żołnierzy. Trwają rozmowy o niej. Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk podał, że mogłoby w niej służyć nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ostatecznej lokalizacji jeszcze nie ma.
3: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
2: A z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że w tym temacie jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem na drodze między Kielcami a Zagnańskim. Czołowo zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala.
4: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi za kierownicą, którego siedział 21-letni kierujący.
2: Relacjonowała Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Droga przez kilka godzin była zablokowana. A rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły są zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii apelują, nie dotykajcie szczepionek.
5: Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka.
2: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom, na przykład w Małopolsce, od kilku lat nie ma już przypadków ścieklizny.
0: SK i ława News.
1: Dawid Jakubowski. W Ostródzie zatrzymano 51-letniego pracownika jednego z lokali gastronomicznych. Obywatel Meksyku nielegalnie nagrywał klientki lokalu w ubikacji. Przyznał się do nagrywania, ale w innym celu, mówi Anna Karczewska z policji w Ostródzie.
6: Przyznał się do umieszczenia telefonu w koszu na śmieci, jednak wyjaśnił policjantom, że zrobił to, ponieważ miał podejrzenia, że w toalecie restauracji może dochodzić do handlu narkotykami i jest on o to osobiście podejrzewany.
1: W jego pokoju hotelowym zabezpieczono jeszcze sprzęt elektroniczny, który będzie analizowany. Sprawa jest rozwojowa. 51-latek został tymczasowo aresztowany.
7: No i mamy go, wtorek, 22 dzień września, za każdym polskim oknem przepiękny widok.
8: Za naszym wspaniały szary parking, na końcu dumnie majaczy świetnik. Tak,
7: niezależnie od tego, czy jesteście w domu, w aucie, w pracy, na przystanku, dajcie znać, jaki macie przed sobą piękny poranny widoczek.
8: 664-402-302 i widok Messengera, tam jest taka ikonka do gadania, więc zróbcie to.
7: Jankes widzi przez przednią szybę samochodu światła policyjne. Na szczęście to nie po niego przyjechali. A na razie ciemność widzę. Ciemność!

0: No i teraz mamy pełniejszy poranny widok.
1: Pewnie.
0: Patrzymy na siebie, dzień dobry.
1: Ja dzisiaj już się widziałem z policją, te światełka z daleka, ale słuchajcie, to była ta sytuacja, gdy oni, panowie policjanci, stanęli i sprawdzali trzeźwość.
2: Dobrze, że Wiktor tam nie jechał
1: po weselu weekend.
3: Dlatego jechałeś bokiem.
1: Ja później objazdem, bo już... O. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry raz jeszcze.
0: Dzień dobry, słuchajcie, weszliśmy w taki okres w Polsce, gdzie przez najbliższe pół roku każdy będzie miał przepiękny widok z okna. Kolor szary będzie mieszał się z błotem, a błoto będzie łączyło się z niebem.
2: Ty to potrafisz naprawdę narysować piękny widok.
1: Tak, ale Kama nam zawsze mówi, najważniejsze, że to się dzieje w głowie. Tam są te widoki, tam ma być kolorowo. No.
2: Dlatego u Wiktora nadal jest tak średnio pięknie.
0: To dajcie znać, co wy widzicie dzisiaj od samego rana, jaki macie poranny widok, niezależnie czy zaglądacie w siebie, pod koszulkę, czy przez okno.
4: Cześć Eska, za moim oknem widać, że słońce już naprawdę wschodzi, także będzie prawdopodobnie najpiękniejszy dzień, parę chmurek i troszeczkę ciemno. Pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Jest optymizm.
1: Dziękujemy, pięknie, cudownie.
2: To jeszcze, halo, halo.
5: Ja mam przed sobą o poranku termy uniejowskie, ale tylko dostawa towaru. Pozdrawiam.
0: A, czyli pan się dzisiaj nie moczy.
2: Radio SK. W tym wieku już wypadałoby, nie?

0: Za granicą jest Azalia, u nas jest Samozalia. Jednej literki brakuje, jest mniej, a i tak jest lepiej. Tylko mnie kochaj.
1: Ojej, ojej, ty cały czas czekasz, aż ona zadzwoni w końcu.
0: No.
1: No to czekaj dalej.
0: No.
2: No i co?
3: Poranne brasowanie.
1: No powiem ci, Jadziu, myślę, że akurat w przypadku Wiktora ślubu z tego nie będzie, patrząc na to, jak się ociąga z dawaniem pierścionka którejkolwiek dziewczynie.
0: Śluby i pierścionki były w weekend. Mówiliśmy o tym, że Filip Heiser poślubił 21 lat młodszą partnerkę. I to jest, Jadziula, powód do tego, abyśmy cię zapytali o różnicę wieku w związku. Jaka twoim zdaniem jest idealna?
4: Idealny wiek, jak tak ci... Pierwsza myśl.
0: Czy to on ma być starszy, czy to ona może być starsza?
2: Może być on starszy, ale nie za dużo.
0: A jak to
2: no
0: było?
2: Nie o 20 parę lat.
4: Jak to już jest co? Nie bardzo?
2: Nie.
4: Nie.
0: Jakbyś cofnęła się o te kilka miesięcy w tył, wstecz, i przypomniała sobie, jak to było w twoich związkach. Czy to ty byłaś zawsze starsza od facetów, czy to oni byli starsi od ciebie?
2: Oni byli starsi ode mnie.
0: O ile?
4: No ile?
0: To?
2: O 3 lata.
4: O.
1: A ile to nic.
0: Jakbyś teraz nagle wpadła na taki szalony pomysł, żeby wejść w nowy związek, to byś raczej szukała w podobnych do siebie, czy przeglądała te oferty 20 lat młodsze?
2: Na pewno już do czego to po głowie nie chodzi.
4: No to, nie no, ja się nie łapię.
0: Ja jestem trochę zainteresowany.
4: Aka ma...
2: To ja bym miała tyle lat co Heiser, a ty co ta dziewczyna?
5: Tylko w Radiu SK.
0: Najważniejsze,
1: dla mnie się podoba.
0: Ja, najważniejsze, żebyś zdążyła papiery na mnie przepisać.
2: No.
4: Nie.

0: 6.24, wiecie jaki dzisiaj widok też mnie obudził, jak jechałem sobie, spojrzałem na paliwo.
1: Czekaj, obudził jak jechałem, jechałeś z zamkniętymi oczami?
2: To trochę niepokojąca informacja, no.
0: No bo ja dzisiaj wyszedłem po dwóch minutach od wstania z domu, więc dopiero się budziłem po drodze. 8.99,
1: wspaniały
0: litr
1: widok.
0: Dieselka. Litr paliwa, niesamowite.
2: Cieszmy się, że jest poniżej 9, ale jeżeli was to w tym momencie zabolała, ta informacja, którą

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zaczynasz dzień? Zrób to w miejscu pełnym smaku i dobrej energii.
4: W Rasztyglec Eat czekają na Ciebie wyjątkowe śniadania, pełne smaku i jakości w świetnej cenie.
3: Aromatyczna kawa, świeże pieczywo i słodkości sprawią, że Twój poranek będzie idealny.
4: Znajdziesz nas w Ostródzie, ulica Górka 16, Centrum Handlowe BIG. W dniach od 21 do 26 września wybrane śniadania i pizza włoska 50% taniej.
3: Przyjdź i przekonaj się, dlaczego każdy wraca do Rasztyglec Eat po więcej.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
9: 6.27, wschód słońca dziś w Iławie, ale niestety nie zobaczymy go przez pierwszą część dnia, przynajmniej nie wszyscy będą mieli ten zaszczyt. W drugiej części dnia większa szansa na to, a przez cały dzień przydadzą się parasolki, kaptury, do południa bardziej. Temperatury od 10 będą rosły dziś do 16.
7: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: 6.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Planowana na jutro wizyta w Stanach Zjednoczonych Władysława Kosiniaka-Kamysza odbędzie się w innym terminie, przekazał MON. To na prośbę strony amerykańskiej. Do Waszyngtonu pojadą na razie wiceszefowie resortu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. A Finowie coraz głośniej domagają się interwencji rządu w sprawie cen paliw. Te są najwyższe w całej Europie. Na północy Finlandii cena za litr diesla zbliża się do 3 euro.
7: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: SK Sport News.
10: Bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski, napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła zostali dodatkowo powołani przez selekcjonera Jana Urbana. W Warszawie ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wczoraj piłkarze zjeżdżali do stolicy.

0: A dziś zaplanowano pierwsze treningi, a pierwszy mecz w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. A znamy już wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii. Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów. Dziś pierwsze ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polska-Niemcy.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Jankes.
3: Jankes.
2: Kama.
3: Kama.
1: I Wiktor.
2: Wiktor.
3: Radio SK.
4: Ach, ja mam widoczek na kolejną kawkę, ale pysznie. Super.
5: No. O, by łazienka nie była zamknięta.
4: Nie.
6: Spójrzcie przed siebie, spójrzcie przez okno, rozejrzyjcie się dookoła. Piękny jest ten kraj, jaki macie widok dzisiaj z rana?
7: Siemanko, przede mną widok pięknych gór i wzniesień. Przed nimi kryją się piękne nowe wiaty, a w nich śmietniki, które niestety trzeba z rana opróżnić. Pozdrawiam.
4: Dziękujemy.
5: Dzisiaj przyjeżdżają pozmieszane.
4: Ja muszę spać do ciebie.
8: Bigos zmieszany ze wszystkim.
6: Mimo, że przez radio nie czuć, to...
5: To jednak trochę czuć!

0: Tutaj SK, 23 minuty, bo nie znamy godziny, a 7 Radio SK we wtorek, 22 września. No dobrze, dobrze, dobrze. Wróćmy do bardzo ważnej kwestii. Wróciłeś, byłeś w weekend, prawda, na ślubie, prawda?
1: Byłeś.
0: Był ślub, było weselicho, wcześniej mieliście obóz sportowo-kawalerski. To było pływanie kajakiem, ty między innymi się tak wywróciłeś.
2: Nie, nie tylko w kajaku pływał, bo pływał poza kajakiem.
0: Poza kajakiem
2: również.
0: Też, ale dobra.
1: Do czego dążycie? Co
0: dążymy do tego, że był ślub w weekend, prawda?
1: No był.
0: Byłeś na
1: nie
0: tym ślubie.
1: Był i hajs zera i moich znajomych. Dużo ślubów było na pewno.
0: No to teraz posłuchaj, bo jak ma na imię pan młody?
1: Piotruś.
0: Piotruś. No to teraz posłuchaj uważnie.
3: Cześć Wiktor, tutaj Piotrek, pan młody. Dzięki, że byłeś na weselu, dzięki, że byłeś na kawalerskim. Fajnie, że się wywróciłeś, jak płynęliśmy kajakiem. Słuchaj, Wiktor, bo sprawdziliśmy koperty i powiem ci, Wiktor, że no, mogłeś się bardziej postarać.
0: To jest taki komunikat specjalny od pana młodego do ciebie.
2: Ile ty się stał w tej kopercie, że aż do nas zadzwonił, co?
1: Ale przecież to nie ma znaczenia, przecież to jest jak z zawodami sportowymi w szkole. Liczy się udział i dobra zabawa.
0: No, no cóż, Piotrek słucha. Byłeś na weselu. Więcej dzisiaj ciebie już nikt nie zaprosi.
4: Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: I po reklamie.

0: to są właśnie te poranne rytuały. Jak się wstaje, to się idzie na imprezę urodzinową. Happy birthday to you,
1: Rafael. Chodzi w urodziny.
0: Nie, że Rafał. Jest Rafael z nami z samego rana, który dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry, Rafaelu.
2: Dzień dobry, witam dzień dobry wszystkich.
0: Tutaj Jankest ma całą kolekcję twoich obrazów i całą linię czekoladek sygnowaną twoim imieniem również w domu.
3: Wszystko, jesteśmy wielkimi fanami twoimi, a największym fanem jest oczywiście twoja żona, narzeczona.
2: Narzeczona, tak jest.
3: No, widzisz, ach, no ja już bym tak...
4: Widzisz, Wiktor, niektórzy jednak proszą o rękę.
3: No, właśnie.
5: Ortopedzi na przykład.
4: Rafaelku, bo my mamy informację, że ty będziesz obchodził 30 urodziny i z jednej strony imprezy miało nie być, ale dziwnym trafem zrobiła się niezła neonowa jumpreza.
0: Opowiadaj o tym, co to za historia?
2: Dokładnie tak, jak co roku niby imprezy ma nie być, a w końcu widzimy się wszyscy razem w naszym jednym ścisłym gronie, zawsze gdzieś tam wyjdzie ta jakby w końcu no, impreza ode mnie, nie?
4: A to ile osób będzie?
2: Tak, jest ścisłe grono. Najbliższa rodzina z okazji 30 stali znajomi, 15 osób.
0: I gdzie konkretnie ma być ta impreza?
3: No ja wiem, na Rodos, tak? To
2: na
3: prawda?
2: Na Rodos, nasze polskie piękne Rodos.
3: Rodzinne ogródki działkowe otoczone?
4: Siatką.
3: Bardzo dobrze.
2: Siatką, no.
0: Czy to są okolice Trójmiasta?
2: Tak, to jest dokładnie Pogórze, to jest niedaleko Gdyni.
4: Wiktor, słuchaj, sprawdza, ile czasu potrzebuje, żeby tam dojechać.
0: Na pogodę patrzę, dzisiaj 80% szans na deszcz,
3: 80 stopni.
0: Ale jutro podczas imprezki, przynajmniej tak twierdzą Amerykanie w iPhone'ie, no, zero deszczu, piękne słońce.
4: No i to wszystko oczywiście no dla ciebie, Rafaelku.
2: No i na to liczę, na to liczę.
3: Dorzucamy urodzinową stówkę, czy nie dorzucamy? Należy się, prawda?
5: Należy się!
2: No, dziękuję bardzo.
5: Na mandat!
3: Ale fajnie, ja nigdy chyba nie byłem kiedyś, ale to były urodziny dziecka, ale to tak sobie to było śmiesznie fajnie.
4: To się nie liczy, bo Rafaela urodziny będą imprezą tematyczną, neonową, więc wszyscy będą biegać ze świecącymi pałkami w dłoniach.
3: No kurczę, policja padnie, policja będzie tam machać. Prawo, lewo!
0: Jeszcze raz, wszystkiego na...

0: To już tylko 5 minut do godziny 7. Patrzę, Janki, na to, co masz na swoim monitorze. Mm-hmm. Dlaczego ty masz takiego wielkiego pana z wąsem?
1: Słuchajcie,
0: i w krótkich spodenkach?
1: Coś rzeczywiście mi tutaj wyskoczyło.
0: Co to za widok?
2: To jest twój poradny widok.
1: To jest tak, to jestem ja za 20 lat. Ojojo, ale fajny, zobaczcie, będę miał wąsa i będę miał dużo włosów.
2: O, Janki cały czas zerka w komputer, ale wy też rozejrzyjcie się dookoła i dajcie nam znać, co widać. Na przykład przez wasze okno w domu albo przez waszą szybę w samochodzie. Zbieramy poranne widoki, no bo w radiu, jak wiadomo, dużo widać i będziemy to pokazywać.
1: Oczywiście.
0: Eskowy Messenger się kłania.
1: Polecamy.
2: Tomek nam napisał a propos na Messengerze, że ma najbrzydszy widok świata, bo z okna widzi stację benzynową i ceny.
1: Ała. Jankes.
3: Kama. Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
3: Radio SK. Radio SK.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
18: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: 15,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
1: Pochmurno, ponuro, deszczowo, czyli piękna jesień polska. W Iławie w tym tygodniu nam się objawiła. Niestety do południa to na pewno nam się przydadzą parasolki, kaptury. Temperatury do 16-17 stopni po południu, ale dziś przynajmniej odpuści nam silniejszy wiatr.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Dokładnie 7 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prezydent Polski odpowiada na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas swojej wizyty w Nowym Jorku Karol Nawrocki odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Reporter SK Mateusz Chłyston z tym tematem. Mateuszu, co dokładnie mówi w tej sprawie prezydent?
3: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
4: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
3: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka, prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za 100 tysięcy dolarów miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
2: Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych. To przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie toczy się proces Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku na A1. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Wczoraj eksperci rekonstruowali wypadek sprzed 3 lat i potwierdzili, że kierowca pędził ponad 300 km na godzinę. Nauczą się, jak obsługiwać, ale też jak budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpocznie naukę na studiach dronowych. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka.
5: Mamy duże zapotrzebowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na kształcenie. Nasi absolwenci będą zajmowali się pojazdami morskimi, bezzałogowymi jednostkami nawodnymi, podwodnymi, ale również z powietrznymi.
2: Mówi komandor Piotr Szymak z Akademii. W kolejnych latach liczba miejsc na kierunku ma się zwiększać.
6: SK i Ława News.
1: Dawid Jakubowski. Warmińsko-Mazurskie wzbogaci się o kolejną pływalnię miejską. 9 października otworzy się w Działdowie Mazurska Fala. Będzie to m.in. basen sportowy, rekreacyjny, brodziki, jacuzzi, zjeżdżalnia, strefa spa z 3 rodzajami saun, grota solna, a latem zewnętrzne tarasy i mokry plac zabaw. Potwierdzono 4. edycję Ice Ale, czyli Pucharu Polski w pływaniu zimowym w Jezioraku. Na dystansach od 50 do 1000 metrów na 100-metrowym torze. Zapisy właśnie uruchomiono, potrwają do 3 listopada, a wydarzenie 8 listopada przy plaży na Chodkiewicza.
7: Hej, hej, tu nowy dzień. 2 minuty po godzinie 7. Eska się kłania.
8: No, ale skoro jest po godzinie 7, to za momencik u nas będzie 7 wygrywa. Tak tylko i wyłącznie już uczulam.
7: Pamiętajcie o numerze telefonu 6644-02302. Czynne cały czas, 24 na dobę.
9: Jeżeli ktoś zbiera grzyby i się na tym zna, to dzisiaj powinien mieć łatwo przy jednym pytaniu.
8: Mówisz o pytaniu numer 2? Tak, zgadza się.
7: Za chwilę o grzybach i nie tylko.

0: Bez hałasu.
1: Zróbcie jakiś hałas!
2: Hej Europa, zróbcie hałas!
0: Ale to słychać, prawda? No, na koncertach i nie tylko oczywiście.
3: No ile razy w trakcie prowadzenia koncertu krzyczysz: halo, halo! Tutaj pada miasto, zróbcie jakiś hałas!
2: I teraz słuchaj, Jankes, to wszystko przez ciebie.
0: To wszystko przez mnie.
2: To wszystko przez ciebie.
0: Że Europa ma problem z hałasem, tak? Ale ja widziałem ten raport, że także ponoć no, w wielu miejscach naprawdę jest cyrk związany z hałasem.
2: Konkretne dane mówią, że 20% Europejczyków przez Jankesa, który krzyczy na koncertach, jest narażonych na szkodliwy hałas. No.
0: W Polsce w ciągu dnia z nadmiernym hałasem mierzy się około 5 milionów ludzi.
3: Wiecie, że coś w tym może być? Bo ja czasami generalnie, jak proszę dzieciaki, żeby w domu coś zrobiły, to one kompletnie mnie nie słyszą.

0: Hej, to SK, zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Jeżeli chcecie zdobyć nasze eskowe gadżety, czyli eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Store z Oskarem Cymsem, to zapraszamy. 664-402-302. No i telefon przy uchu trzeba mieć.
0: No i pamiętajcie, że mamy dwie minuty na całość. Jak się uda zrobić w dwie minuty, to jest super. A w ogóle jak zejdziemy poniżej półtorej minuty, to podobno szef wypłaca nam mega premię.
3: Już nie zdążymy, bo się rozgadałeś. No ale dobra, halo, halo, dzień dobry.
0: Kto jest z nami? Halo.
4: Dzień dobry.
0: Kto przy telefonie? Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
4: Ania.
2: Aniu, to
1: zabawa rozpoczęta.
0: Lecimy.
2: To zaczynamy. Do czego służy reformer?
4: Do pilatesu.
3: Dobrze, do ćwiczeń.
0: Uwaga, wymień trzy jadalne grzyby.
4: Prawdziwek, podgrzybek i maślak.
0: Rafał Maślak, pozdrawiamy. Co najczęściej przenosimy na pendrive'ie? To jest
1: trzecie.
4: Zdjęcia.
0: Dobrze.
1: Czwarte.
0: Pięknie.
2: Podaj dwa przykłady wykorzystania kartofla.
4: Można zrobić pire albo pierogi ruskie.
1: Piąte.
0: I lecimy z piątym. Uwaga, dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu. Co mają zrobić tego dnia kierowcy zawodowi?
4: Wolne, L4 przymusowe.
0: No i uwaga, kolejne to...
1: Szóste.
0: Z czego znany jest kameleon?
4: Zmienia kolor.
2: No i tym oto sposobem, Haniu, doszłaś do ostatniego pytania. I teraz wyobraź sobie, że znalazłaś w lesie wielkiego grzyba.
0: To był najpiękniejszy podgrzybek, jaki wyrósł w tym lesie.
2: No więc paszczowo pokaż, jak się cieszysz.
4: Yeah, kolejny grzyb. Ja zbieram po 30 kilo grzybów, więc codziennie tego doświadczam.
2: Ojej. I co ty potem z tym robisz?
4: Na skup.
5: A ile kilo?
2: No, ile teraz płacą?
4: Kurczę, w tym roku jeszcze nie byłam, bo w tym roku bieda z grzybami, ale tak, no to średnio, około 10 zł.
0: To z kolei w detalu u mnie na ryneczku pod domem sprzedają 50 zł za podgrzybka.
3: Ja widziałem też za 7 nawet, no.
4: Tak zarabiają na nas.
0: Opłaca no dobrze, się.
3: Gratulujemy oczywiście, nagrody, prezenty są twoje.
2: Nie wiem, czy na grzyby się to nada, ale eskowe klapki Kubota lecą do ciebie, skarpety eskowe, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem. No i co panowie, to po grzybku i do domu.
0: Lećmy.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, czekaj, do grzybków to coś do picia by trzeba.
3: No herbatkę jak na grzybach, wiadomo, z prądem.

0: Tutaj jest 25 minut po godzinie 7. Chciałbym pozdrowić wszystkich z Niemiec. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!
1: Niemcy! Niemcy! Auf Wiedersehen!
0: Dziękujemy, do widzenia!
2: A tak co jest. Się stało?
1: Będziemy dopiero żegnać ich dzisiaj po południu. Takich pożegnamy, że trafimy ich piłką w czoło.
0: Czaskam się na decydujące starcie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zmierzą się z Niemcami.
2: Ile siatkarze mają wzrostu? Tak średnio? Za
0: no,
2: dwa
0: tak
2: metry?
0: Średnio dwóch Jankesów, albo no, przynajmniej dwóch Witorów do góry. No.
2: Bo ja mam taką jedną szafkę u siebie w domu, do której nawet na drabinie nie dosięgam. To ja bym jakby co to telefon poprosił.
0: Czyli ja muszę przyjść z Wiktorem, ja będę na górze, a później będziemy się zmieniać ewentualnie.
2: No ja tak zostanę przy siebie.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
10: W razie gdybyście nie zauważyli i wasze opony jeszcze tego nie odczuły, to przypominamy, że dziś wielokrotnie będzie mokro na nawierzchni, zwolnijcie. Oprócz tego uwaga na prowadzone remonty na 16 między podlejkami G4, wahadłówka w Limży, pada i padać będzie jeszcze w Iławie, dziś do 16 stopni.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: 7.30, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tajemnicze spotkanie szefa CIA i prezydenta Ukrainy. Doszło do niego na lotnisku w Irlandii, kiedy ich samoloty były tankowane. Niedawno John Ratcliffe złożył też wizytę w Moskwie, a Wołodymyr Zełenski dziś spotka się z Donaldem Trumpem. A nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej 7 w okolicach Skarżyska Kamiennej. Po wieczornym wypadku zablokowana jest droga w kierunku Warszawy. Samochód ciężarowy z naczepą zjechał na pas zieleni, przebił bariery drogowe i wpadł do rowu. Objazd prowadzi starą siódemką.
8: Sponsorem programu jest Więcra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: SK Sport News.
11: Niemcy na drodze polskich siatkarzy, ci walczą o obronę tytułu Mistrzów Europy. Przed biało-czerwonymi ćwierćfinałowe starcie. Obie reprezentacje dobrze się znają. Często grają ze sobą na turniejach i towarzysko, a wielu niemieckich siatkarzy gra lub grało w polskiej lidze. Początek meczu o 18:00. Udany powrót Maji Chwalińskiej do gry. Polska tenisistka wygrała pierwszy mecz podczas turnieju WTA w Singapurze. W dwóch setach ograła Rebekę Szramkową. Dziś pozna swoją rywalkę w 1/8 finału, a podczas turnieju

0: zagra też w rywalizacji deblowej. W niej w parze wystąpi z utytułowaną Barborą Krejcikową.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Radio SK.
4: Wszystko się zgadza, 7.31, 29 minut do godziny 8.
5: Jakiś słaby ten kogut u nas.
6: Słuchajcie, 22 września w kalendarzu weszliśmy w okres, kiedy przez pół roku teraz na dworze zawsze rano będzie
4: fajnie.
6: Obrzydliwie pięknie.
4: Pięknie no. Będzie. Pamiętaj, to wszystko siedzi w głowie. Trzymaj się tego, Kama nam zawsze to mówi. W głowie. No.
6: Ale sprawdzamy z tej okazji, czy takie piękne widoki również u was. Co widać?
7: Ja niestety za oknem samochodu widzę ogromny korek, a czas do pracy właśnie upłynął, bo zaczynam o 7.
5: Zawsze trzeba mieć nadzieję, że szef stoi w tym samym korku co my, ale za nami.
6: Jakie macie widoki na ten wtorek o poranku? 664-402-302 i Messenger bla bla bla.

0: No i pyk, no i cyk. I 22 minuty zostały do 8. Słuchajcie.
1: A powiedz jeszcze raz tak. No i pyk, no i cyk. No,
0: no i pyk, no i cyk.
1: Normalnie poczułam się przez chwilę jak w pociągu. Jak tory robią tak. Prawda? No. A PKP Intercity przygotowało specjalną promocję z okazji Światowego Dnia Seniora. Bo teraz w całej Polsce w ogóle Dni Seniora, które trwają prawie cały miesiąc, żeby było śmieszniej.
2: I co
1: Dzień
2: dalej?
1: Seniora to właśnie już niebawem, bo 20 października.
0: To będzie wtorek w kalendarzu akurat.
1: I seniorzy będą mogli pojechać dowolnym połączeniem po całym kraju za dychę.
2: Zadyszkę?
0: Tak.
2: Kiedy rusza promocja? Kiedy ją można kupić?
0: Już za chwilę będzie można klikać, dlatego Janki, otwieram stronę PKP. Mów, gdzie chcesz jechać.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
8: I po reklamie.

0: Janki, musisz nas uratować, bo kama naszemu wydawcy o Alfredzie Hitchcocku właśnie opowiada poza anteną.
1: Ej, ale właściwie Nosel to jest taki trochę Alfred Hitchcock.
2: Jest, oczywiście. Czyli... jest trzęsienie ziemi najpierw, a później jeszcze gorzej.
1: No dokładnie,
0: Tylko, że akurat zamiast trzęsienia ziemi jest wibracja w telefonie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Kamil, dawaj!
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham?
6: Administracja po tej stronie spółdzielni mieszkaniowej Cyklina na Czasow. Ja się dodzwoniłem do tego pana z tym problemem, jeśli chodzi o te pszczoły.
5: Tak, bo to panowie dzwonią z tych, co na dźwigu jesteście, tak?
6: Nie. Dźwig nas poinformował, że tam interwencję robił. Nas administrację. No. A widzę, że ten problem chyba nie został rozwiązany, więc się pytam, co
5: nie
6: tam się...
5: Nie został rozwiązany.
6: Co tam się wydarzyło?
5: Tam te pszczoły po prostu, mają tego. Tam raz byli panowie, to oni tam zatynkowali.
6: Ale jakby, moment, ale jakby do was do chaty nie wchodzą.
5: Bez otwartego okna nie, no ale one są tutaj...
6: Dobra, proszę pana, bo ja będę musiał do nadleśnictwa zadzwonić i sprowadzić dla pana ule, żeby wyprowadzić te pszczoły. I teraz proszę mi powiedzieć, bo tak, jeżeli panu na czasie zależy, to ja mogę mieć dwa. Jeżeli panu nie zależy na czasie, to jeden.
5: No dobra, no to tam na czasie by lepiej zależy, on lepiej się szybciej ich tam pozbyć, tylko jak tam...
6: No to powiedz mi pan, ile masz pan tam okien tam przy tej dziurze, gdzie tam pszczoły mieszkają?
5: No powiedzmy będą, jeżeli liczymy od góry, to mogą być nawet i trzy, bo zależy jaki dystans.
6: Dobra,
5: to,
6: to tak, jak panu zależy na czasie... Moment, jak panu zależy na czasie, ja mogę od nadleśnictwa sprowadzić dwa ule. My ten ul mocujemy, proszę pana, normalnie na okno i tutaj jest prośba, żeby pan doglądał, żeby to nie spadło. No i tak jakoś, proszę pana, po dwóch miesiącach ten ul ściągamy i oddajemy do nadleśnictwa i pan ma problem w głowie.
5: A czy ja mogę odezwać się po południu, bo tutaj wcale też dziewczyna, jak chcemy mieć.
6: Ale wie pan, ja innego rozwiązania dla pana nie mam. Tutaj nie
5: ja
6: ma...
5: Ja nie mówię o innym rozwiązaniu, tylko z tymi oktami, jak tam, jak my to widzimy.
6: A to inaczej, to jak mam będzie chciał to zamontować? Nie da się inaczej.
5: Ja wiem, ale czy dwa okna, czy jedno okno, bo jak dwa ule, no to przecież by tam...
6: To może inaczej, zróbmy tak. Zamontujemy najpierw ten ul na jedno pańskie okno. Jak będzie tam, proszę pana, dyskomfort, pan zadzwoni do nas, żebyśmy drugi ul sprowadzili, żeby szybciej wyprowadzić te pszczoły.
5: No dobra, no to wtedy na dwa ule, jak to tam przecież nic nie ten.
6: A pan w ogóle wie, jak ten ul wygląda?
5: No nie wiem właśnie, musiałbym...
6: Taki drewniany domeczek, taki większy niż karmik dla ptaków.
5: No dobra, ale wielkościowo, tak metrażowo, bo to nie jest to...
6: No zajmuje, proszę pana, no jakby 80% okna.
5: No dobra, no 80% okna, to jest spory nawet.
6: I ulami się zajmie, proszę pana, Paulina.
7: Mikuś, zostałeś wkręcony w Radiu S.
5: Bardzo ciekawy żart jest tutaj, no to teraz ona będzie się nimi martwić.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 8. Plan B jest taki, że nie mamy planu A.
1: Ale za to z nami robota.
0: Dokładnie. Plan R jak robota. Już za chwilę.
2: Za momencik po godzinie 8 będziemy się bawić w taką robotę. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy was. Nagrajcie na eskowym Messengerze po prostu takie zdanie, które najczęściej pada w waszej pracy, ale jest charakterystyczne dla waszej roboty. Tak, tylko i wyłącznie.
0: Nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi. To jest tak zwany język pracy, specyficzny dla waszej roboty. A my będziemy kombinować razem ze słuchaczami, co to za praca, co to za robota. No dajcie znać. Zapraszamy oczywiście na naszego eskowego Messengera.
3: Tak jest. Wiadomości audio. Jakie zdanko pada u was w pracy? No i dodajcie jeszcze potem rozwiązanie. Gdzie pracujecie?
4: Jankes.
5: Reklama. W Media Expert rewelacja na produkty w akcji 30%.

0: urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
1: Dziś z północy dla odmiany nieprzerwany pasek opadów będzie atakował wielokrotnie Iławę i godzin suchych będzie niewiele. Temperatury do 15-16 stopni, wiatr osłabł. Dziś zdecydowanie wszystkim uczestnikom ruchu zalecamy większą ostrożność. Pominamy o remoncie na przykład odcinka Wikielec-Szeplerzyzna.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nagła zmiana decyzji. Nie dojdzie jutro do wizyty wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu. Wśród tematów miała być stała baza armii USA w Polsce. No i z tym tematem reporterski Michał Rawa. Michał, sytuację skomentowały już obie strony.
3: Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej MON przekazał, że decyzję podjęto na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie resortu obrony czytamy też, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowak-Czarnecka.
2: A jutro do Waszyngtonu ma przylecieć też przywódca Chin. Możliwe, że to ta wizyta jest powodem odwołania spotkania. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w autobus. Nie udało się go uratować. Sprawę śledzi reporterski Dawid Olszewski. Dawidzie, co do tej pory ustalili śledczy?
4: Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
5: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
4: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
2: A ponad 50 skarg oraz sygnałów związanych z wyciekiem informacji z portalu MyDoktor ustalił dziennik Gazeta Prawna. Skargi wpłynęły do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane wyciekły, wysyłają do przychodni przedsądowe pisma dotyczące odszkodowania.
0: SK i Ława News.
1: Dawid Jakubowski. W Olsztynie dziś odbywają się wojewódzkie eliminacje do trzeciego ogólnopolskiego przeglądu musztry oddziałów o profilu mundurowym i klas mundurowych. Rywalizuje 5 drużyn z Giżycka, Ełku, Nidzicy, Elbląga i Iławy. Wyniki poznamy po 15. Szpital w Ostródzie przedłużył czasowe zawieszenie działalności klinicznego oddziału chorób zakaźnych o kolejny tydzień, do 28 września. Poradnia chorób zakaźnych z poradnią retrowirusową działają normalnie. Dziś spotkanie poświęcone kuchni PRL. Biblioteka Iława zaprasza do restauracji u Czapy od 17.
6: Jankę, Skama i Wiktor.
7: Wiktor.
6: Radiu SK.
8: Dzień dobry, taka robota. 3 minutki po godzinie 8, wtorek, 22 dzień września. U nas często mówimy i godzinę, i datę, tak żebyście byli na bieżąco.
9: A potem heblujemy jingle, wypuszczamy podkłady.
8: Gadamy na intro.
10: No i teraz pytanie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy?
11: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać: jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
8: Oho.
10: Ty jesteś elektrykiem i tam są gniazdka.
9: Nie, no jak
8: przecież to... gniazdka właśnie, a nie gniazda.
9: To chodzi o szerszenie, przecież on walczy z owadami na pewno.
8: O, to jest pytanie, co to za robota?
11: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać: jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
9: Ktoś ma koncepcję? Niech się nagra na naszym Messengerze. Co to za praca?

0: się to lato, no niestety.
1: A to dzisiaj, ostatni dzień lata właśnie. Gips, Ego i For Money.
2: Tydzień temu też mówiliśmy, że jest ostatni dzień lata.
1: Ale dzisiaj oficjalnie w kalendarzu.
0: Bo wtedy chodziło o temperaturę, a teraz chodzi o to, co tam uczą nas w podstawówce i w przedszkolu.
2: I bardzo dobrze, no dobra, jest dobrze, jest pięknie.
1: Sprawa jest i to religijna sprawa. Wiecie, że każdy w Polsce, kto zbierze odpowiednią liczbę osób i złoży papiery, może zarejestrować swoją własną religię i związek wyznaniowy. Tak mówi prawo.
0: Tam było kiedyś chyba a propos potwora spaghetti.
1: Jest taki kościół. Jest kościół wyznawców Jedi. I teraz, słuchajcie, wyznawcy Słońca, którzy założyli własny kościół i on istnieje w Polsce, chcą wywrzeć presję na Radę Miejską w Łodzi.
2: Okej, okay. I co tam sobie zażyczyli?
1: Chcieliby, aby w sali obrad...
2: Było więcej Słońca.
1: Powiesić ich logo. A logiem kościoła wyznawców Słońca jest kółko. Jeżeli uda im się namówić tych, którzy podejmują decyzję w Radzie Miejskiej, to uwaga, kółko zawiśnie obok już wiszącego... krzyża w sali.
2: Krzyż, teraz będzie słońce, tak?
0: Słoneczko. Jejku, była kiedyś taka gra, ale to chyba nie o to chodzi, nie?
2: Ja bym wieszał, słuchajcie. Ale dobrze, ja bym wieszał do momentu, aż trzy kółka albo trzy krzyżyki znajdą się w jednej linii.
1: Jak jest, przegrałeś.

0: ogóle nie wiem, o czym śpiewali, ale bardzo mi się podobało.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: No dobra, 17 minut po godzinie 8 pojawił się tekst naszego słuchacza Pawła z jego pracy. Przypomnijmy sobie, jak to brzmi.
2: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać: jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
3: No i zastanawiamy się, w jakiej pracy pracuje Paweł. Dajcie znać oczywiście na SK-owym Messengerze wszelkie podpowiedzi i informacje mile widziane.
4: Cześć Radio SK. Ja uważam, że słuchacz może być zrywkarzem leśnym lub pilarzem, bo tu i tu się używa takich określeń.
3: Ja nie wiem, co to jest zrywkarz.
0: Zrywkarz leśny?
3: Zrywkarz.
0: Chodzi po drzewach i tam pomaga drzewom. Zrywkarz mi się kojarzy z paprykarz.
5: Jakoś tak.
0: Ja z kolei pomyślałem, słuchajcie, że jak gniazdowy, to może on jeździ od stadionu do stadionu i jest zatrudniony jako ten nakręcacz dopingu gniazdowy.
3: Ja nadal nie wiem, o czym do mnie mówicie.
0: To może ktoś ma jakąś jeszcze propozycję? Halo, dzień dobry.
6: To przecież ptasiolog jest.
0: Ptasiolog?
3: Czyli ornitolog.
0: Ptakami, ale
3: no jak
0: to też
3: gniazda, te sprawy, ja rozumiem, no. Ale to jest zła odpowiedź. Szukamy dalej.
7: Odnośnie tej pracy słuchacza o tych gniazdach, to pewnie jest jakimś ornitologiem i tam czyszczą po sezonie czy coś.
0: Ale co czyszczą? Przepraszam.
5: Jakiegoś, jakiś kabareciarz się odezwał do nas. Pozdrawiamy oczywiście bardzo mocno.
0: Przepraszam, wyczyścić panu co nieco?
3: Dajcie znać, jak myślicie, gdzie pracuje Paweł.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
11: Chwilowo pojawiło się w Iławie i okolicach więcej rozpogodzeń, więcej dziur pomiędzy chmurami, ale spokojnie kolejne deszczowe lecą z północy i dziś wielokrotnie będzie nas moczyło. Bliżej 11 jeszcze większa fala opadów, do 16 stopni w Iławie po południu.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja strażaków w Wieluniu w Łódzkiem. Z pożarem hali walczyło 15 zastępów. Płomienie pojawiły się w budynku, gdzie prowadzony jest recykling i produkcja plastikowych opakowań.
13: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
12: Wyjaśnia Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Dwóch pracowników w porę się ewakuowało, a dwie osoby zostały ranne. Nadal są utrudnienia w ruchu. To nowe informacje z drogi S12 w Lubelskiem. Między węzłami Świdnik i Piaski Zachód osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Lublina. A będzie zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, że ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km, a to oznacza, że liczba okrążeń spadnie.

0: o 2 lub 3.
1: Jankę, Kama i Wiktor.
0: W Radiu SK. A u nas w dalszym ciągu ta sama ilość okrążeń. Lecimy w stronę 9 codziennie od godziny 6 z wami jesteśmy.
2: No i przede wszystkim jesteśmy dzisiaj w robocie u Pawła.
3: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać. Jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
4: No i pytanie, gdzie pracuje Paweł?
5: Mhm. Jest fryzjerem i uzupełnia gniazda na głowie te łysiny.
0: To jest propozycja bardzo dobra i przy okazji bardzo zła.
6: Jak tam twoje gniazdo? Kama pyta.
7: Możemy stać się eksperymentalnymi klientami.
4: O, bocian leci.

0: świeżo upieczona mamuśka, czyli Lady Gaga. Jej dziecko teraz robi gugu, gaga, gugu, gaga.
1: 27 minut, bo nie zanim godzina 9.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: No czas na finał takiej roboty. Przypomnijmy sobie, jaki tekst pojawia się w pracy u Pawła.
3: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać: jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
4: No i cały czas zastanawiamy się, w jakiej pracy pracuje Paweł. Sprawdźmy, jakie wy macie tropy.
5: Ja myślę, że nasz bohater pracuje w policji.
6: Ja myślę, że on jest kurierem. Jeździ od paczkomatu do paczkomatu. Pozdrawiam.
7: Paweł nie jest po prostu elektrykiem?
8: Cześć SK. Czy Paweł jest pilotem śmigłowca LPR-u?
1: Od gniazda do gniazda?
0: Też nie.
1: Też ale nie.
4: Bardzo mi się podoba, jak nasi słuchacze myślą. Były to bardzo ciekawe propozycje, natomiast wszystkie były błędne.
0: To czekaj, jeszcze dwie w kolejce czekają. Może teraz?
9: Mi to się wydaje, że Paweł jest wiedźminem i po prostu niszczy gniazda potworów Kikimor i innych.
1: Ten pomysł jest naprawdę wyjątkowy. Brawo, brawo dla pani. I jeszcze jedna wasza propozycja.
10: Cześć, a może kolega Paweł jest pszczelarzem?
4: Miałoby to wszystko
0: to
4: sens,
0: tak.
4: Ale niestety to nie jest zawód Pawła, bo dzisiaj się nie udało wam odgadnąć, kim on się znajduje.
1: Po raz pierwszy w historii.
4: Pierwszy raz.
0: Tak, no.
4: Paweł, chcieliśmy ci powiedzieć, masz bardzo trudny zawód.
1: Wygrałeś.
4: A co robisz na co dzień?
3: Jestem kierowcą śmieciarki i chodzi o żółte pojemniki, w których jest plastik, a gniazdami nazywają się miejsca, w których stoją różne żółte, niebieskie i zielone pojemniki.
0: No właśnie, właśnie.
4: I dobrze, Paweł, że do nas odezwałeś, bo ostatnio mojego plastiku nie zabraliście.
2: Radio SK. Reklama.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
19: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
19: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: Pyszka nam została do 9:00. No i za chwilę siup i poranek już pominięty.
1: Kamasz znalazł informację z Singapuru. Łączymy się z Singapurem. Halo Singapur, zgłoś się.
2: Tak, ale najpierw chciałam się zapytać, ile godzin dziennie spędzacie w telefonie?
1: Ja, proszę pani, to cały dzień.
0: Niestety wysyłają do mnie te raporty cotygodniowe. Myślę, że tak 5-6 to jest minimum.
2: No właśnie, u mnie też 6 godzin, ale sobie cały czas powtarzam, że 2 godziny to na pewno pokazują mi mapy, jak mam dojechać z miejsca A do miejsca B. No 100%.
1: Ja tu cały dzień radia słucham przez telefon, dlatego pewnie.
2: Właśnie, no.
0: Każdy ma jakieś wytłumaczenie.
2: No ale w Singapurze postanowili faktycznie z tym zawalczyć, z uzależnieniem od internetu, płacąc obywatelom za czytanie książek.
3: Ale super pomysł.
2: Kwoty są skromne, bo za 50 dni czytania można zarobić ledwo $1, ale rząd liczy, że wzbudzi w narodzie odruch rywalizacji i że wszyscy zaczną wertować strony książek.
1: No dobrze, no jaki naród, taka rywalizacja. My mamy te butelki, prawda?
0: I możemy sobie poczytać etykiety w kolejce.

0: 6 minut i będzie z nami godzina 9. Dzisiaj dzień bez samochodu. Wszystko się zgadza, paliwo drogie. Nie można świętować.
1: Nie wiem, Janki, czy ty kojarzysz, ale w zeszłym tygodniu był twój dzień bez dobrej odpowiedzi. W kim jest Jankes?
0: Nie wiem, nie znam się. I co tam ciekawego?
1: Nic nie sugerujemy, ale przypominamy ci, że jutro znowu kolejna edycja Kim jest Jankes. I to jest dobra okazja, żeby spełnić przyrzeczenie z zeszłego tygodnia. Nie odgadłeś, że jesteś sernikiem?
0: Tak.
2: Bez rodzynek.
1: Masz dwie możliwości. Albo na jutro załatwisz strój sernika, co może być dosyć trudne, bo obdzwoniliśmy wszystkie wypożyczalnie strojów i nikt nie ma stroju sernika.
2: Jeszcze nikt na to nie wpadł.
0: Tak. Okay. Albo?
1: Albo przyniesiesz tu całą blachę jutro na rano, serniczka. Trochę go zjemy, a przy okazji spróbujemy sprawdzić, czy da się, tak jak w całunie turyńskim, odcisnąć twarz w serniku.
0: No, to ja zdecydowanie wybieram opcję numer dwa.
1: Czyli
0: blacha sernika.
1: Prosiliśmy Werkę na jutro również z działu social media. Przygotuj się.
0: O, bardzo dobrze. No to zapraszamy.
2: I mam jeszcze jeden pomysł. Tak na wszelki wypadek włóż na siebie tę taką koszulkę z dziurami, bo sernik też czasami takie ma.
3: Dobrze. Wiktor. W Radiu SK.
1: Mole, do roboty. Zapowiada się piękny poranek. Musicie być z nami jutro od 6.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: Złowrogie, ciemne chmury dziś pędzą z północy, no i bliżej 11 jeszcze na pewno dosięgną Iławę, będzie padać. Jeśli będziecie jechać na zachód, w kierunku Grudziądza na przykład, to tam będzie padać częściej. Dziś do 15-16 stopni, wiatr całe szczęście się uspokoił.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Dokładnie 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Dziś ma zostać przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. 52-latek ma odpowiedzieć za strzelaninę w miejscowości Bukowno w Małopolsce. W niedzielę odnaleziono mężczyznę z raną postrzałową oraz drugiego postrzelonego w rękę. Jeden z nich zmarł w szpitalu. Sprawca strzelaniny w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
4: W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
3: Wyjaśnia Mariusz Boroński. Krakowskiej Prokuratury Okręgowej. Polacy nie mogą znaleźć pracy, a pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników. Ponad połowa firm ma problemy z obsadzeniem stanowisk. Skąd ten problem?
5: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje. Zaś z drugiej strony procesy demograficzne postępują w ten sposób. Mamy starzejące się społeczeństwo. Z rynku odpływają ludzie.
3: Wyjaśnia Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Znalezienie odpowiedniego pracownika to dla firmy czasami kilka miesięcy poszukiwań. A przed polskimi siatkarzami ćwierćfinałowy pojedynek Mistrzostw Europy. Rywalem reprezentacja Niemiec. Ta w meczu 1/8 finału sprawiła niespodziankę i wyeliminowała faworyzowaną reprezentację Bułgarii. Początek meczu Polaków po 18:00.
6: SK Iława News.
7: Dawid Jakubowski. Julia Rutecka z CSW Champion Lubawa walczy na Mistrzostwach Świata w kickboxingu we Włoszech. Już dotarła do półfinału w low kick juniorek starszych plus 70 kg. W czwartek prawdopodobnie trafi w finale na przedstawicieli Turcji. Trzymajcie kciuki, a mistrzostwa potrwają do końca tygodnia. Iława Gospel Singers zaprasza w tym roku na warsztaty i koncert dla seniorów. Udział bezpłatny, wystarczy przyjść 7 października o 18:00, 11:00 o 15:00 do calu przy Wiejskiej. A efekty warsztatów poznamy na koncercie 12 października w Kinoteatrze.
8: 2 minuty już prawie po godzinie 9:00. Nie chcę pytać, która to już kawa. Być może nawet nie zdążyliście jeszcze wypić pierwszej. A niektórzy sięgają, ale jest już zimna. Zalia, tylko kochaj mnie, to na początek właśnie tej godziny w Radiu SK. Będzie też Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ja też jestem, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Take It Slow, czyli Robin Schulz i Watermat w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Może ktoś czekał, ja czekałam bardzo. To czas teraz na dobry wtorek, na 30 sekund tylko dobrych informacji. Od przyszłego roku może nam przybyć urlopu. Dzięki nowym zasadom liczenia stażu do stażu pracy można zyskać nawet 6 dni dodatkowego urlopu właśnie. Fala ciepła powróci podobno do Polski i jesień nie będzie tak chłodna i deszczowa, jak możemy się spodziewać, bo zapowiada się wciąż kilka ciepłych dni z temperaturami nawet powyżej 20 stopni. Najlepsze prawdopodobnie wciąż przed nami. Nowe badania mówią, że szczyt naszych intelektualnych możliwości osiągamy, uwaga, dopiero między 55 a 60 rokiem życia, więc wciąż jest na co czekać. Jutro kolejna dawka tylko dobrych informacji w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.

0: Reality i Lost Frequencies 2 na 2 na 2. To jest zasada, która ma uratować każdy związek i sprawić, że on będzie żył długo i szczęśliwie. Raczej my w tym związku. Zasada jest bardzo prosta, bo opiera się na samych dwójkach. Czyli co 2 tygodnie randka tylko we dwoje. Co 2 miesiące cały weekend albo wypad weekendowy spędzony też tylko we dwoje. Co 2 lata tygodniowe wakacje spędzone tylko we dwoje. Nie chodzi tutaj o to, żeby specjalnie wykładać na to nie wiadomo jakie środki, bo to może być wyjazd pod namiot, albo wypad do kawiarni obok domu, albo po prostu wyjście na piknik w ramach randki. Natomiast chodzi o to, żeby zrobić z tego rutynę, wpisać w kalendarz i choćby się waliło i paliło, taka randka, taki weekend czy takie wakacje mają być naszym obowiązkiem. No i ten obowiązek zamyka całą drogę, bo w większości ludzi właśnie obowiązki kojarzą się z wejściem w relacje i nie wiem, czy to jest cokolwiek dobrego.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Zaczynasz dzień? Zrób to w miejscu pełnym smaku i dobrej energii.
10: W Raszczyk Let's Eat czekają na Ciebie wyjątkowe śniadania, pełne smaku i jakości w świetnej cenie.
9: Aromatyczna kawa, świeże pieczywo i słodkości sprawią, że Twój poranek będzie idealny.
10: Znajdziesz nas w Ostródzie, ulica Górka 16, Centrum Handlowe BIG. W dniach od 21 do 26 września wybrane śniadania i pizza włoska 50% taniej.
9: Przyjdź i przekonaj się, dlaczego każdy wraca do Raszczyk Let's Eat po więcej.
11: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: I po reklamie.
16: Pyszka.

0: Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radiu SK tuż przed godziną 10. Przeczytałam właśnie, że jeżeli przy kimś robicie się senni, to prawdopodobnie darzycie go ciepłymi uczuciami. Czyli swoją pracę i szefa to musimy naprawdę wszyscy bardzo kochać, bo tylko po przekroczeniu progu jakoś tak magicznie zaczynamy ziewać. Po 10 w Radiu SK kolejny hit mam, nawet dla ziewających, może szef nie będzie widział. Będzie m.in. Jonathan, PZ i Liwka i a propos obejmuje noce Westy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
15: Walka lata z jesienią za Iławskimi Oknami trwa, a chmury deszczem płaczą. Do końca dnia jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, temperatury do 16 stopni. Wiatr się uspokoił, ale przez dużą wilgotność powietrza może być trochę Wam chłodniej. Nad ranem w środę znów złapiemy 10-11 stopni.
13: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 10 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Miał planować zamach, był członkiem neonazistowskich i ekstremistycznych grup. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. A to kolejny nastolatek zatrzymany z grupy, która planowała zamach, mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
17: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
16: W ubiegłym tygodniu służby zatrzymały też 2 szesnastolatków z tej samej grupy. Trwa ustalanie, kto mógł jeszcze działać w tym środowisku i kto nim kieruje. A dziś w Nowym Jorku spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Załęskiego. Mają rozmawiać przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. W SK News teraz nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
18: Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Załęski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji zgromadzenia ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
16: A spotkanie przywódcy USA i Ukrainy ma zacząć się o 19.15. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. Miasta obchodzą go darmową komunikacją miejską, co dla wielu mieszkańców jest dziś zaskoczeniem.
19: O, nie wiedziałem.
20: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
21: Fajnie. Super. I tak mamy 3 miesięczne.
22: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
16: Mówili mieszkańcy okolicy Szczecina darmowe przejazdy będą obowiązywały do północy.
11: SK i Ława. News.
19: Dawid Jakubowski. Jest policyjny dozór, 8 zarzutów dla 27-latka z Iławy, który ze skradzionym dowodem osobistym zaciągał kredyty ratalne na sprzęt elektroniczny. Kłamstwo wyszło na jaw, gdy właściciel dowodu zgłosił, że na jego adres zaczynają przychodzić upomnienia z banków. Salon operatora komórkowego wycenił straty na 30 tysięcy złotych, a oszustowi grozi do 8 lat za kratkami. Starostwo powiatowe w Iławie potwierdziło 6. edycję akcji rozdawania i sadzenia drzew miododajnych. W tym roku ma to być 2000 sadzonek lipy, jarzębiny, krzewuszki i jaśminowca. Akcja odbędzie się w październiku.
21: Dzisiaj poza dniem bez samochodu jest też dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, ile byśmy ćwiczyli, szef ćwiczy więcej odmowy. Dlatego mu się udaje. 9:50, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Cichosza. Trochę jak cisza przed burzą. Sanach w Radiu SK, 17 minut po 10. Zróbcie sobie ten test, żebyście zobaczyli, czy na pewno jesteście tak sprawni, jak wam się wydaje. Jest 5 takich testów, które można zrobić sobie właśnie na sprawność naszego organizmu i dzięki temu wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o na przykład naszą mobilność i możliwości, które wciąż przed nami. Test jeden zainteresował mnie szczególnie. To jest test wstawania i siadania z podłogi. Ale uwaga, jest pewien haczyk. Trzeba go wykonać bez podpierania się ręką ani kolanami. Najpierw usiąść na podłodze. Wy możecie to robić, ja muszę sobie na razie wyobrażać. Następnie trzeba wstać, ale za każde podparcie odejmujecie sobie jeden punkt od maksymalnej liczby 5 punktów za siadanie i 5 za wstawanie, czyli 10 w sumie. Poczekam, aż wstaniecie, bo przecież wiem, że już teraz usiedliście. Gorzej jak szef wyjdzie w tym czasie do Open Space'a i zapyta, co robicie. Jakby co, to proszę zwalić na radio, no.
1: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: w tym teście na sprawność. Jaka jest norma po 50, bo zrobiłem tak 30 razy, napisał Jacek. Radioactive Imagine Dragons z nami w Radiu SK. Przypomnę, ten test na sprawność, który ma wam powiedzieć, gdzie jesteście w życiu i dokąd zmierzacie, to jest najpierw siadanie na podłodze bez dotykania i wspomagania rękoma, ani też kolanami, a potem wstanie. Za zrobienie tej czynności bez użycia rąk, ani bez kolan dostajecie łącznie 10 punktów. Za każde dotknięcie podłogi, czyli wsparcie się przy tej czynności, punkt jest odejmowany za każdy taki raz. I Jacek, ile? 30 razy. Jak powiedzieć, że jest się sprawnym, nie mówiąc tego, że jest się sprawnym? Dziękujemy, Jacek, za ten pokaz.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades i płyta właśnie wyszła. 5 minut do godziny 11. My się zbliżamy do tego momentu, kiedy albo spotkanie zostanie odwołane, albo dowiecie się już na nim, że mogłoby być mailem. Jedna i druga opcja tak samo mało realna. Eminem też po 11 wesce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny, dwa opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
4: Biedronka.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
14: Zdaje się, że te najbardziej intensywne opady już przeleciały przez Iławę z północy. Nadal będą nam fruwać chmury na zmianę ze słońcem. Temperatury do 16 stopni dziś w Iławie, a w nocy przelotnie jeszcze może padać. Uwaga na chłodniejszy poranek, zbliżymy się do 9-10.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: 11 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Zapraszam. Atak na szkolnym korytarzu. To w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec zadał kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
16: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
15: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy zajmują się 11-latkiem. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie Zonda Krypto. To były funkcjonariusz, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Prokuratura nie zdradza jednak wielu szczegółów. Wiadomo, że akcja służb trwa od dzisiejszego poranka.
17: Poza zatrzymaniem tej osoby również równolegle prowadzone są inne czynności procesowe, których celem jest zabezpieczenie materiału dowodowego w tym postępowaniu. One trwają.
15: Mówi nam Anna Damiak z Prokuratury Krajowej. Zatrzymany zostanie doprowadzony na przesłuchanie do katowickiej prokuratury. Groźny incydent na lotnisku we Wrocławiu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu, który miał odlecieć do Palermo. Zatrzymała go Straż Graniczna.
18: Po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
15: Mówi Paweł Biskupik ze Straży Granicznej. Samolot wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem, a patrole na lotnisku zostały wzmocnione.
19: SK Iława News.
14: Dawid Jakubowski. Dobre wieści z ciepłych krajów. Lokalny celebryta Bocian Krutek doleciał bezpiecznie do Egiptu. Jego podróż trwała prawie 2 tygodnie. Zostanie tam przez najbliższe miesiące, by pod koniec zimy ponownie wyruszyć w drogę powrotną do Polski. Już trzymamy kciuki, by bezpiecznie wrócił na Warmię i Mazury. Wystartowała biskupiecka amatorska liga siatkówki. Każda z 16 drużyn męskich rozegrała po 3 mecze. Po pierwszej rundzie prowadzi Pimpek Team, za nimi XYZ i podium zamyka klub sportowy Biskupiec. Rozgrywki kobiet startują za miesiąc w hali sportowej w Biskupcu.
20: Podobno to jest ta godzina, kiedy nasza efektywność w pracy dopiero teraz zaczyna powoli wzrastać, żeby swój szczyt osiągnąć w okolicach godziny 13. To co, przerwa do 13, żeby nie zmarnować potencjału? Andrea Bocelli, już teraz w Radiu SK będzie też Tobą i nowy kawałek Talking Buddy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ten pan może być chyba blisko tego wieku, o którym teraz będę mówić. Nazywa się Eminem, The Real Slim Shady w Radiu SK. 17 minut po godzinie 11, bo nowe badania udowodniły, że najwyższe możliwości intelektualne, a więc szczyt swoich możliwości pracy mózgu osiągamy nie wcale w wieku 20 czy 30 lat, tylko uwaga, między 55 a 60 rokiem życia. To wtedy nasz mózg pracuje najlepiej, najszybciej, jest najbardziej efektywny, oczywiście o ile odpowiednio wcześniej o niego dbamy. Mówi się o tym, że szczęśliwi czasu nie liczą. Ja chyba w kontekście tych badań zacznę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
8: I po reklamie.
9: SK.

Drink Bubble, Age i Mata na ficie. 27 minut do godziny 12. Uwaga, 44 794 855 zł. Ktoś tyle wygrał i to w Polsce tyle wygrał, rozbijając tym samym rekord, jeżeli

0: I chodzi o Lotka właśnie. No i co ciekawe, sprawdziłam, osoba, która zgarnęła właśnie taką fortunę, sama zdecydowała, jakie liczby zakreśla. Czyli sama wskazała swoje liczby. W związku z tym, nawet nie chcę wiedzieć, kim jest ta osoba, nawet nie chcę wiedzieć, gdzie ona mieszka, nie chcę tego kontaktu po to, żeby pożyczyć trochę kasy. Chciałabym, żeby tylko ktoś, kto wygrał te pieniądze, odebrał telefon i podał mi, no, 6 dowolnych liczb. Może i nam się tym razem uda.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Take Me Back. Kaigo na dobre zakończenie godziny 11 w Radiu Łyska. Po 12 wchodzi on, cały na czarno. Dzisiaj Rafał Adamczak, który zagra wam najlepsze hity i nowości też będzie miał, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Hitem to jest to, że niektórzy o tej godzinie już kończą pracę, a niektórzy to się wybierają na leżakowanie. Co nam przeszkadzało w tym przedszkolu? Słyszymy się jutro.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
7: Zaczynasz dzień? Zrób to w miejscu pełnym smaku i dobrej energii.
8: W Raszczyk Let's Eat czekają na Ciebie wyjątkowe śniadania, pełne smaku i jakości w świetnej cenie.
7: Aromatyczna kawa, świeże pieczywo i słodkości sprawią, że Twój poranek będzie idealny.
8: Znajdziesz nas w Ostródzie, ulica Górka 16, Centrum Handlowe BIG. W dniach od 21 do 26 września wybrane śniadania i pizza włoska 50% taniej.
7: Przyjdź i przekonaj się, dlaczego każdy wraca do Raszczyk Let's Eat po więcej.
9: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostródzka 54.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Woszserwis Przemkar.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
18: Dzień w kratkę. Te najbardziej intensywne opady już za nami, ale jeszcze może kropić do końca dnia. W nocy też możliwe przelotne opady. Temperatury w Iławie do 16-17 stopni. Po południu może jeszcze trochę mocniej dmuchnąć. Porywisty wiatr to nie będzie. Nad ranem ochłodzi się do 10 stopni.
16: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej wie nasz reporter Michał Rawa.
20: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnety do karabinka typu AKM czy materiały z symboliką faszystowską i nazistowską. Paweł G. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Służby zatrzymały też dwóch innych 16-latków, jedną osobę w Łódzkiem. Członkiem tych grup był też nastolatek z Niemiec. Na forach rozmawiali o wcześniejszych zamachach, analizowali je i planowali własne.
19: Był obserwowany i nie stanowił zagrożenia. Tak Ministerstwo Obrony Narodowej tłumaczy sprawę drona, którego wykryto kilometr od amerykańskiej bazy w Redzikowie. Jak przekazał resort obrony, bezzałogowiec nie operował nad bazą, ale jego lot naruszył strefę, w której obowiązuje zakaz. Służby wiedzą, gdzie przebywa operator maszyny. Mazurski celebryta już w Egipcie. Na miejsce doleciał Bocian Krutek, a wiemy to dzięki telemetrycznej obrączce.
0: Przybywa w Sharm el-Sheikh. W ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne, oczyszczalni ścieków. Popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
19: Mówi Krzysztof Witprot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach.
21: SK i Ława News.
18: Dawid Jakubowski. Zakończyło się głosowanie w suskim budżecie obywatelskim. Do wyboru było aż 13 pomysłów w podziale na inwestycyjne, społeczne i szkolne. Wyniki mają być ogłoszone do 10 października. Artur Zbrzyzny, funkcjonariusz zakładu karnego w Iławie i zawodnik Lux Zamek Ekspom Kurzętnik, zdobył srebrny medal i tytuł wicemistrza podczas Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w kickboxingu w Łodzi. Rywalizował w formułach K1 do 91 kg i Kick Light do 94. Ta ostatnia dała mu podium.
22: Ten Bocian Krutek, ten to się potrafi ustawić, co?
23: Cała zima i on na wakacjach w Egipcie. Jak ja mu zazdroszczę, ale jak będzie wracał, będziemy wypatrywać na pewno. A teraz wypatrujecie pewnie kolejnych hitów na czasie. Bardzo proszę, Zalia zaczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: specjalnie zagrałem teraz Alexa Warrena i Passenger, to z myślą o tych, którzy dzisiaj pozostawili samochody w domach i ruszyli gdzieś komunikacją miejską, bo dzisiaj można spróbować przekonać się do takiego tworu jak komunikacja miejska, dlatego że mamy dzień bez samochodu i w wielu miastach rzeczywiście komunikację można spróbować za darmo, więc moi drodzy, może właśnie ja też kiedyś próbowałem, nie wyszło, ale to już jest temat na długą historię, którą może kiedyś wam opowiemy. Słuchajcie, bardzo miłym akcentem jest w naszej pracy, kiedy przychodzimy tutaj do studia, zaczynamy program, logujemy się na te nasze skrzynki wszystkie SMS-owe i messengerowe i od razu coś miłego od was wpada i widzę, że na naszym messengerze Żaneta podesłała dowód na to, że prezent zdobyty od nas, czyli eskowe klapki, do tego jeszcze eskowe skarpetki są noszone i pasują jak ulał i nas to bardzo cieszy. Słuchajcie, to ja mam teraz dla was w prezencie inny zestaw. To jest torba eskowa z butelką eskową i jeszcze do tego dorzucę na pewno małe co nieco też eskowe w prezencie, jeżeli wy mi powiecie, jak to w ogóle z tym waszym wtorkiem. Jest okej? Czy mogłoby być lepiej? Czy może jest do niczego? Ale wiecie, że po południu to się wydarzy. No to czekam. Głosówki na Messengerze albo SMS-y pod 664 402 302. A jak ktoś czeka na taki duet Justin Bieber i Nicki Minaj, to się doczeka już za chwilę.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Ty plus za

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
6: I po reklamie.

0: O was było. Superstar, Jamelia w Radiu SK. To są hity na czasie 22 minuty, będzie godzina 13. Zapytałem, jak tam ten wasz wtorek się w ogóle układa i co tam u was słychać. I taka oto głosówka wpadła od Kuby.
1: Witam. Mój wtoreczek jak na razie przebiega bardzo spokojnie, ale już się nie mogę doczekać, kiedy skończę pracę. Za około godzinkę będę w domu, bo przyszła paczuszka, na którą czekałem, która zawiera części do samochodu i będą małe modyfikacje. Pozdrawiam i życzę miłego dziątka.
0: No trzeba przyznać, że Kuba jest mistrzem budowania napięcia i nastroju. Mam nadzieję, że częstotliwość w radiu tylko nie będzie u Kuby zmodyfikowana w tym aucie, ale czasami to jest tak z oczekiwaniem na paczkę, która ma przyjść, przynajmniej faceci tak mają, że dobrze byłoby zdążyć jeszcze zanim żona w domu się pojawi, nie? Chociaż pewnie w drugą stronę działa to dokładnie tak samo, więc drogi Jakubie, wyglądaj też listonosza, bo on przyniesie ci i jeskową torbę, i jeskową butelkę, i jeszcze coś na pewno do tego dorzucimy. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
4: ceny. Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: czasami mam tak, że chcę wam coś powiedzieć, a potem sobie pomyślę, nie, bo to jest zbyt smutne. Chciałem o tym powiedzieć, że jutro o tej porze też będzie jesień. Czy komuś się z tego powodu zrobiło teraz smutno? Mam nadzieję, że w jesieni też się jesteście w stanie odrobiny piękna chociaż dopatrzeć. A jeżeli chodzi o hity na czasie, proszę bardzo, taka nówka sztuka za nami. Iben i Easy Bizu, All of My Love, za 4 minuty będzie 13.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny. Kaufland jest fresh.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
18: Nie wiem, czy jeszcze kogoś jest w stanie rozgrzać ta informacja, ale Jeziorak jest jednym z dwóch obecnie najcieplejszych jezior w Polsce. Ma 18 stopni, jakby co? To jeszcze nie morsowanie, jeśli skorzystacie z jego walorów. Powietrze zimniejsze, bo dziś do 16 w Iławie. Do końca dnia przelotnie może padać.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na ten dzień wielu czekało z nadzieją. Ludzie oczekują szybkich zmian, zaznacza premier. Rząd bierze się za ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie.
20: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na dwóch etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych w skali roku, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap.
19: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Młody lekarz i radny KO Dawid Kacprzyk bez skończonej specjalizacji zarobił przeszło 1,5 miliona złotych w rok. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. To 23-latek, który w piątek spowodował wypadek w Rzeszowie. Rannych zostało 8 osób. O szczegółach Julia Ranosz.
21: 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
19: Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Skażona woda na Dolnym Śląsku, alert RCB dostali mieszkańcy z Chocianowa i Rakowa. Wszystko przez bakterię coli. Wody z kranu nie należy pić, ani też się w niej myć.
22: SK Iława.
0: News.
5: Edyta Kocyła-Pawłowska. Dziś w Olsztynie odbywają się wojewódzkie eliminacje do trzeciego ogólnopolskiego przeglądu musztry oddziałów o profilu mundurowym i klas mundurowych. Rywalizuje 5 drużyn, w tym z Iławy. Aniela Wojciechowska doczekała się przeszczepu wątroby. Jest już po operacji. Jak przekazują rodzice, czuje się dobrze. To nastolatka z Iławy z mukowiscydozą. Na jej leczenie od kilku lat zbierano fundusze. Na obiektach lubawskiego OSIR-u rozegrano młodzieżowe zawody sportowo-pożarnicze. Gmina Iława dwa razy stawała na podium. W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna MDP Ławice, a w kategorii dziewcząt Stradomno.
15: Lubię takie duety jak ten, który rozpocznie muzycznie tę godzinę z hitami na czasie, to Avicii i Rita Ora, Lonely Together. Ciekaw jestem, czy wy macie w pracy taki duet z kim, wiecie, wam się fajnie pracuje, śmieszkuje, wychodzi czasem do sklepu na przerwę, dajcie znać. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: gdyby ktoś chciał teraz do mnie powiedzieć, pan trochę zwolni. Obiecuję, zaraz będzie trochę spokojniej, ale równie energetycznie, bo będzie tegoroczny hymn męskiego grania. Za nami Everlasting, to jest, no właśnie, też duet Armin van Buuren i Sasha. A propos tych duetów, słuchajcie, fajnie jest działać samemu, znać swoją wartość, swoją moc i swoją siłę, ale jak mamy kogoś do pary, kogoś do kompletu, kogoś takiego, kto nam pasuje, prawda, zupełnie inaczej idzie robota, zupełnie inaczej te wszystkie rzeczy, żarciki, śmieszkowanie, plotkowanie, ale też kiedy trzeba się wziąć do pracy, pewnie robienie konkretnych rzeczy. W ogóle też wiele duetów zapisało się w popkulturze, poczynając od naszego dzieciństwa, no bo na przykład Tom i Jerry, nie? Albo Bolek i Lolek, Szrek i Osioł, Myszka Miki i Kaczor Donald, Wilki Zając, Timon i Pumba, co tam jeszcze? No idźmy dalej, duety historyczne i te prawdziwe. Maria Skłodowska, Kiri i Piotr Kiri na przykład. Albo John Lennon i Paul McCartney, o, to też był super duet. Batman i Robin, znowu wchodzimy w fikcję i popkulturę. Czy Sherlock Holmes i dr John Watson. No długo jeszcze mógłbym wymieniać te dueciki, ale pewnie ten najbardziej znany duet z największą mocą to ty i twoja żona, albo ty i twój mąż, o, albo przyjaciel, albo przyjaciółka, albo wasza teściowa i te wieczne suchary o niej. Dużo jest takich fajnych kombinacji, jak znacie taki dobry duet, albo sami go tworzycie. Dajcie znać na Messengerze w głosówce, ewentualnie SMS-em pod 664 402 302. Radio
1: SK. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: I po reklamie.

0: Sama też uwielbia duety. Tutaj Sama, Było, Minęło w Radiu SK. To są hity na czasie. A propos tych ulubionych duetów, przeoczyliśmy jeden, jakże ważny. Ale Piotrek nam o nim przypomniał.
1: Najlepszy duet i do wszystkiego to ja i mój szwagier.
2: Zaczynają się w SC.
0: Duet ze szwagrem, matko jedyna. Jak to się zawsze kończy, prawda? Ale też świetnym duetem jest SK. No i te hity, które zaczynają się w SC. A tu się wszystkie hity zaczynają. No to bardzo proszę. Niemcy stoją za projektem, który nazywa się Neptunika. I Niemcy stoją za hitem, który nazywa się What If. Jak to pięknie brzmi, to teraz posłuchajcie. Z pewną odpowiedzialnością mogę was poprosić o to, żebyście zrobili głośniej.

0: Nie wiem, bo może Florida i T-Pain z numerem Low tak na was działają, że sobie pomyśleliście, aby człowiek na jakąś imprezę poszedł albo sam zrobił, a na przykład nigdy nie robiliście imprezy i to byłby wasz pierwszy raz, to pamiętajcie, że jest taka opcja SK po raz pierwszy, Wisonte i Korościela i oni kasą mogą sypnąć na ten wasz pierwszy raz, czyli generalnie bardzo realnie mogą pomóc. Opiszcie to wszystko na SK.pl albo w naszej SK-owej apce i już może będziecie takimi organizatorami jakiejś swojej, nie wiem, pierwszej fajnej imprezy dla najbliższych znajomych, albo wcale nie tylko najbliższych, kombinujcie i zgłaszajcie się. Sońta i Korościel znowu zmierzą się z tym tematem SK po raz pierwszy dzisiaj po godzinie 15.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: I po reklamie.

Przełknął to i czekał.

0: Macie tak czasem, że sobie pracujecie, albo jedziecie samochodem, jedziecie, albo robicie jakąś rzecz i nagle tak, ach, mam na coś ochotę. Tak was napada. Albo, ach, na przykład lód truskawkowy. Tak, to jest to, na co teraz bym miał ochotę. Albo coś innego, nie? Coś wam chodzi po głowie i nagle musicie tu i teraz, bo ta ochota przyszła właśnie już. Jeżeli mieliście ochotę na ten numer, no to właśnie ta ochota została nasycona, nie dziękujcie. Fast Boy, Music Sounds w Radiu SK, bo to są hity na czasie, a za 4,5 minuty będzie 14.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego. Ja mnie...

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
8: Podobno to, co miało popadać w Iławie i okolicach, to już dawno popadało i już nie będzie. I teraz możemy spodziewać się już tylko lekkiego zachmurzenia i troszeczkę słońca wychodzącego z zachmur. W nocy nie ma padać, dopiero jutro około południa.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
5: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
9: 14. Agata Chruściak, zapraszam. 10-latka zaatakowana przez rok starszego chłopca toporkiem w stabilnym stanie. To najnowsze informacje po dramatycznych wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki, nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy, nie zagrażają jej życiu.
10: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
9: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Policjanci przesłuchują teraz świadków. Nic nie wskazuje na dywersję. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w gminie Osięciny w Kujawsko-Pomorskie. Wstępnie wiadomo, że był on związany z pracami przy montażu instalacji gazowej w suszarni zbóż. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Wstępnie straty oszacowano na 8 milionów złotych. Mają nawet własne igrzyska. Chodzi o dwa koty z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. Aktualnie koty rywalizują w takich dyscyplinach jak
11: bierki,
12: bilard,
11: piłkarzyki,
12: hokej,
11: kręgle.
12: No i na razie tyle.
11: Na razie tyle.
9: Mówią ich trenerzy, a kibicować możecie na profilu Koci Proceder.
13: SK i Ława News.
14: Edyta Kocyła-Pawłowska. Korupcja na stacji kontroli pojazdów w Morągu. Policja zatrzymała dwóch diagnostów i 48-latka podejrzanego o wręczenie łapówki. Diagności wprowadzali do systemu nieprawdziwe informacje o pozytywnym przejściu badań technicznych. Za przestępstwa korupcyjne grozi do 10 lat więzienia. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Julia Rutecka z CSW Champion Lubawa walczy na Mistrzostwach Świata w kickboxingu we Włoszech. Już dotarła do półfinału w low kick juniorek starszych. Muzyka rozrywkowa w wykonaniu Kamerady to propozycja na niedzielne popołudnie. Wstęp będzie bezpłatny. Okazją 40-lecie chóru. 16.30, Kinoteatr Pasja.
15: Słyszeliście sami przed chwilą, co te koty potrafią i co te koty robią. Więc jak wam się w pracy nudzi, to może też, nie wiem, bierki albo cokolwiek innego, to jest jakiś pomysł na to, żeby przetrwać byle do fajlantu. Shakira i Burna Boy, Die Die. Taki jest muzyczny początek tej godziny, jeżeli chodzi o hity na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Energetyczna, prawdziwa petarda Katy Perry, Hudson Cold w Radiu SK. To są hity na czasie. Zaraz będzie Andrea Bocelli, nie sam, bo z Davidem Guettą i kompanią. Już wiecie, że szykuje się muzycznie nam tutaj wspomnienie mundialu. Ale słuchajcie, wracając do tego, co porabiamy w pracy. W pracy, wiadomo, bardzo często bywa fajnie, nie? Bo a nuż spadnie jakaś podwyżka albo premia? No można. Czasami trzeba sobie to trochę wychodzić. Dzisiaj mamy przy okazji dzień ćwiczenia przed lustrem właśnie rozmowę o podwyżkę, żeby się tylko na tym ćwiczeniu nie skończyło. Więc jak już poćwiczycie, to rachciach do szefa proszę. Można sobie troszeczkę tam poplotkować, jakąś przerwę zrobić w pracy, coś tam wiadomo, nie? Jak to wygląda zdecydowanie, ale nie zawsze jest tak kolorowo. I pod 664-402-302 przyszedł SMS od Artura. SMS, który no, w tym przypadku dotyczy Artura, ale sytuacja może dotyczyć nie tylko jego, bo zbliża się koniec miesiąca i wiadomo, że różnie bywa i Artur napisał, a mnie dzisiaj zwolnili z pracy. No to jeżeli wam się coś takiego przydarzyło, to przede wszystkim pewnie stało się tak dlatego, że nie rozpoznali się na waszym geniuszu zdecydowania. Po drugie, ta kolejna praca będzie dużo lepsza i na pewno z lepszym szefem. Arturowi wysyłamy małą eskową pocieszkę i mówimy tradycyjnie, będzie dobrze.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: Zaczynasz dzień? Zrób to w miejscu pełnym smaku i dobrej energii.
10: W Rasztyk Let's Eat czekają na Ciebie wyjątkowe śniadania, pełne smaku i jakości w świetnej cenie.
9: Aromatyczna kawa, świeże pieczywo i słodkości sprawią, że Twój poranek będzie idealny.
10: Znajdziesz nas w Ostródzie, ulica Górka 16, Centrum Handlowe BIG. W dniach od 21 do 26 września wybrane śniadania i pizza włoska 50% taniej.
9: Przyjdź i przekonaj się, dlaczego każdy wraca do Rasztyk Let's Eat po więcej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostródzka 54.
13: I po reklamie.

0: ależ przyjemnie ten numer cyka, co? W naszych głośnikach. Remy Schulz i Watermat. Take it slow, bullet. Tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie w Radiu SK. Ciekaw jestem, na co wy oczekujecie na przykład. Czy macie coś takiego, na co bardzo czekacie i już się doczekać nie możecie? A im bardziej czekacie, im bardziej się nie możecie doczekać, tym bardziej jakby przyjście tego momentu, tej chwili, czy może tej rzeczy, jeżeli jest to jakaś przesyłka, jakaś sprawa, którą sobie sprawiliście, kupiliście, się jakoś przeciąga, odciąga w czasie. A już najgorzej, jak ktoś jeszcze na przykład anuluje zamówienie albo nas informuje, że realizacja owego zamówienia się wydłuży. No to już najgorzej, prawda? To wtedy się cała zabawa trochę psuje i trochę się atmosfera kwasi. A po co to komu? A po co to komu? Jutro sobie na ten temat troszeczkę porozmawiamy o tych naszych oczekiwaniach. Na co, po co i dlaczego? Co tam być może się zepsuło? Będziemy się pocieszać, ale spokojnie. Gdyby ktoś tej pocieszki potrzebował teraz, to bardzo proszę. 22 minuty do godziny 15, czyli czas wtorkowego wolnego coraz bliżej i tego momentu, kiedy będziemy już po robocie, jak to mówią. A gdyby ktoś czekał na Jasona Derulo, to już za chwilę, bo Want to Want Me wam zagram.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Oskar Sims bez końca w Radiu SK. To są hity na czasie. Za 5 minut będzie godzina 15 i co się wydarzy za 5 minut? No może ktoś skończy robotę i będzie wolne, ale jeżeli jeszcze musicie trochę w tej pracy przetrwać, to będą z wami oni. Sońta i Karościel już po 15 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Aj dziś do KFC i po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: Sprawdźmy, co tam na ulicach Iławy. No gęsto, gęsto. Od mostu między jeziorakami, przez Kościuszki, Niepodległości, Aleje Jana Pawła II, też Dąbrowskiego. Także na Kopernika dużo samochodów i na Sobieskiego również. Ważne, że chociaż już nie będzie dzisiaj padać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Przejście graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Chodzi m.in. o drony i sabotaż. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
4: Aby jak najmniej osób przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
3: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
5: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
3: Mówi Małgorzata Jurecka z tamtejszej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników. Za 3 godziny ćwierćfinałowe starcie naszych siatkarzy podczas Mistrzostw Europy na drodze biało-czerwonych Niemcy.
6: Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
3: Mówi libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Polacy walczą o obronę tytułu Mistrzów Europy.
0: SK i Ława News.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska. Policjanci z Ostródy zatrzymali 51-letniego pracownika jednego z lokali gastronomicznych w Ostródzie. Obywatel Meksyku miał nielegalnie nagrywać klientki lokalu. Więcej na iława.sk.pl. Iławscy woprowcy otrzymali zgłoszenie o osobie w wodzie w okolicach Siemian. Okazało się, że na łodzi jest tylko sternik, który nie potrzebuje pomocy. Woprowcy wydobyli jednostkę z trzcinowiska i odholowali do portu. Zielone recepty otrzymają uczestnicy spotkania z dziką Iławą 1 października. Chodzi o przypomnienie, jak ważny jest kontakt z naturą, ale spotkanie odbędzie się w bibliotece Iława, wstęp bezpłatny.
0: Santa i Korościel,
7: czyli SK
0: w Radiu SK.
8: Witajcie kochani, to kolejny przepiękny dzień przed nami. Dzisiaj pokonamy Niemców w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Jak pokonujemy Niemców, nieważne w czym, to zawsze jest piękny dzień, prawda?
9: Nieważne w co, ważne, że Niemców.
8: Ważne, że Niemców. A dzisiaj co, akurat tak w siatkówkę. Dzisiaj w siatkówkę, ale czy to by były bierki,
9: kobiety czy mężczyźni?
8: Mężczyźni. No mężczyźni, choć, no tak, mężczyźni.
9: Prawdopodobnie
8: tak, tak.
9: Mężczyźni.
8: Łatwo gang za moment w Radiu SK. Witajcie.

0: My Body is in Ready to Somber w Radiu SK, 10 minut po godzinie 15.
1: Tak jest, proszę Państwa, dla nas to jest pierwszy miesiąc pracy w Radiu SK i jest super, ale w związku z tym, że jest to pierwszy miesiąc, to Wy też coś pierwszy raz robicie z SK na SK.pl, piszecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i my te potrzeby finansujemy. Pani Arleta napisała, że ona chciałaby wypasać owce na halach i potrzebuje zakupu 1000 owiec.
0: Poczekaj, ale ma owce i jeszcze ich nie wypasała?
1: To nie, właśnie nie ma, ani owce. Hal, ani owiec, nie ma nic, a chciałaby wszystko i chciałaby zakupu 1000 owiec. No, dość skomplikowane, fajne, ale dość skomplikowane. Czekamy na inne zgłoszenia na SKP.
0: Dobra, 1000 owiec, ale ja tego nie liczę, bo boję się, że zasnę.

0: She Doesn't Mind to Riviera w Radio SK. SK Santa Kościół. No już, śpiewaj, śpiewaj.
1: Dzisiaj 22 września, kochani, i są dwa święta i mam nadzieję, Cinek, że przynajmniej jedno z tych świąt świętowałeś. Uwaga, skup się. No. Pierwsze to jest Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. A drugie Światowy Dzień Nosorożca.
0: Nie, ale, ale zdziwiłbyś się, gdybym przyjechał do pracy nosorożcem.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

0: Hańcią mama to Jennifer Lopez w Radiu SK. No i spotykamy się na antenie Radia SK z Michałem, który napisał na sk.pl, że chciałby spełnić sobie z nami i ze swoją miłością swojego życia swój pierwszy raz. Jaki to ma być pierwszy raz, Michale? Witaj.
1: Witaj, cześć. To ma być pierwszy raz masaż w gorącej czekoladzie, oczywiście. Gorącą czekoladą.
2: A jak to się robi? Ja tego w ogóle nigdy w życiu nie widziałem. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy nie ściemniasz. Udowodnij, że coś takiego istnieje w ogóle, Michał.
1: Ja sam specjalistą nie jestem, ale czasami na jakieś masaże chodzę. Są różne typy masażu, olejkami, czekoladą, więc no istnieje, na pewno istnieje.
0: A czy masz jakiś ulubiony rodzaj czekolady do tego, na przykład z orzechami albo rodzynkami, czy to by była, nie wiem, bombolada może, coś takiego?
2: Albo gorzka,
0: deserówka
1: moja
0: może?
1: Moja ulubiona czekolada, no to oczywiście, może tutaj firmy nie będziemy wymieniać, ale
2: nie
1: oczywiście z czekoladami, bo z orzechami, w salonie masażu pewnie używają jakiejś specjalistycznej. Jak pójdę na masaż, na pewno spróbuję i dam wam znać, jak smakowała.
2: I ty wtedy pójdziesz tam z dziewczyną swoją, tak?
1: Oczywiście.
2: Aha, wiemy, że dobrze wyglądasz, Michał, bo jesteś na siłce teraz, prawda?
1: Jestem na siłowni, tak, z kolegą.
2: Co jest dzisiaj grane? Klata i triceps, czy plecy i bicep?

0: David Tavare w Radiu SK. Jak jest taka piosenka, to się mówi, że ona jest tak pod nóżkę, nie?
1: Mówisz, jest
0: tak?
1: Zdecydowanie pod nóżkę, chyba że na przykład ktoś siedzi przy stole, nie chce mu się ruszać, to jest pod rączkę, bo sobie ręką tak tupie.
0: Albo na kierownicy można sobie stukać.
1: Na kierownicy, to jest szczególnie dla naszych słuchaczy, wiesz, którzy wracają teraz z tego, z pracy, nie?
0: Mamy ostatni dzień lata, proszę Państwa, a na Kasprowym Wierchu spadł śnieg.
1: Tak, akurat, to pewno jest jeszcze z zeszłej zimy i górale po prostu mówią, nie, świeży, przyjedźcie, zobaczcie. Moim zdaniem to jest z zeszłej zimy, a oni mówią, już jest świeży.
0: A nas nie obchodzi zeszłoroczny śnieg, więc nie wiem, po co o tym mówimy. To jest Radio SK, za chwilę gramy dalej, że będzie. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Twój normalny dzień, zawsze barwa Clean. Każdy wspólny cel, zawsze barwa Clean.
10: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml. 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: I po reklamie.

0: O co tam chodzi, że chłopaki nie płaczą, czy chłopaki niech płaczą? Bo ja nie wiem, czy to chanie jest nieme.
1: Nie, bo teraz jest taka tendencja, że chłopaki też mogą płakać, bo to jest normalne i że też możesz być wrażliwy, czy chłopaki nie płaczą, ale nie, spokojnie, niech płaczą. No to nie ma w tym nic złego.
0: Jest niech płaczą.
1: Chyba najpierw jest nie płaczą, a potem chyba jest niech płaczą.
0: Niech płaczą. Ja myślałem, że to ha jest nieme, jak w nazwisku ujek.
1: Co ja ci mówiłem o twoim myśleniu, Michał?

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
18: Drodzy kierowcy, jeśli wybieracie się z Iławy w stronę Lubawy, to pamiętajcie, że obowiązują objazdy, bo częściowo Lubawska zamknięta z powodu remontu wiaduktów. Dużo samochodów w Iławie o tej porze. Pamiętajcie o zamkniętym najczęściej przejeździe kolejowym na Grunwaldzkiej i korkach w centrum miasta.
16: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty dla kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Artura K., byłego policjanta, który zajmował się zwalczaniem cyberprzestępczości. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pomocnictwo w oszustwach. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
20: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami,
19: którzy wykonują operacje wysokospecjalistyczne, tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków, 2 etaty, czyli 320 godzin, i to niezależnie od formy zatrudnienia. Przepisami na najbliższym posiedzeniu zajmie się Sejm. Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
21: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy. Dopóki mogę i będę miał siłę, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
19: Mówi kapitan naszej reprezentacji, a mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45.
22: SK i Ława News.
18: Edyta Kocyła-Pawłowska. Wystartowała biskupiecka amatorska liga siatkówki. Po pierwszej rundzie prowadzi Pimpek Team. W męskiej części ligi startuje 16 drużyn. Kobiety wystartują za miesiąc. Jest policyjny dozór i 8 zarzutów dla 27-latka z Iławy, który ze skradzionym dowodem brał na raty sprzęt elektroniczny. Kłamstwo wyszło na jaw, gdy właściciel dowodu zgłosił, że na jego adres przychodzą upomnienia z banków. Straty salonu telefonicznego to 30 tysięcy złotych. Oszustowi grozi do 8 lat za kratkami. Bezpłatne warsztaty samoobrony dla kobiet z gminy miasta Lubawa prowadzić będzie CSW Champion. Zapisy Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur.
23: Sońca i Koroście.
24: Sońca i Koroście.
23: Czyli SK w Radiu SK.
0: No i jesteśmy, kochani, i szykujemy się do konkursu Państwa Miasta. On się tak nazywa, ale tam nie ma ani państw, ani miast. Są zmyślone przez nas kategorie, natomiast dzisiaj literka B. Podam przykład może, co?
1: Dobrze, w porządku.
0: Proszę, Michał odpowiada, literka B, kategoria coś większego od słonia.
1: Bawołów 1000. Może być?
0: Nie może być.
1: Może być. Proszę Państwa, zgłaszajcie swoje kandydatury na eskowym messengerze. Na eskowym messengerze zostawiacie swoje numery telefonów i później my dzwonimy w tej sprawie, ale zanim to się odbędzie, to będą jeszcze piosenki. I Cinek, mam jedną prośbę. Jeżeli mnie szanujesz, jeżeli mnie serio szanujesz, tak, zagraj teraz piosenkę Bella Ciao.
0: Bardzo proszę.
1: All right.

0: Right Round w Radiu SK. To jest ten moment, kochani, gramy w Państwa i Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj mamy i panią, i pana, i bardzo dobrze. Pani to jest pani Agnieszka. Cześć, Agniecha.
2: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie. Czemu w zgłoszeniu napisałaś bizon i dopiero później numer? O co chodzi z tym bizonem?
2: A nie wiem, bo taką w radiu usłyszałam, co jest większe od słonia.
3: To od razu odpowiedź napisałaś.
0: Ale fajnie, on jest mniejszy, ale spoko odpowiedź.
3: No? Zależy jaki bizon.
0: Dobrze, Agnieszka, twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
4: Witam bardzo serdecznie.
0: Mateusz, czy chciałbyś życzyć powodzenia w rywalizacji swojej konkurentce?
4: Oczywiście.
0: Ale wiesz, że jej powodzenie oznacza twoje niepowodzenie?
4: Zgadza się.
0: Okej, okay. Twoja sprawa. To jest twój biznes, my nie będziemy się wtrącać.
3: Moi drodzy, gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj literka B, jak co, jak plan B na przykład. Aha, aha. Na odpowiedź macie zawsze 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak jest punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie w sumie 3 punkty. Odpowiadacie w kolejności alfabetycznej, czyli najpierw to będzie Agnieszka, a potem Mateusz. Jeżeli wszystko jest jasne, to gramy. Gramy?
0: Czekaj, czekaj, zapytajmy. Jasne, jasne, kochani?
2: Jasne.
0: Okej.
3: Okay. No to w takim razie zaczynamy od Agnieszki. Kategoria pierwsza. Coś niewidzialnego.
2: Oddech?
0: Co takiego?
2: Oddech?
0: Oddech nie jest na B.
3: Nie jest na B, tak.
0: Oddech nie jest na B, a poza tym super.
3: Także punkt dla Mateusza. Mateuszu, twoja kategoria. Coś pachnącego. Czas
0: bańki.
3: Minął.
0: Bańki powiedział.
3: Bańki na no czasie, uznajemy, tak.
0: Bańka wstańka. Dobra, jest 2-0 dla Mateusza. Agnieszko, skup się, bo jeżeli nie odpowiesz, to będzie koniec gry. A jeżeli odpowiesz, to gramy dalej. 2-0 na razie dla Mateusza.
3: Okay. Agnieszko, twoja kategoria. Można to włożyć do buzi.
2: Lizak.
0: Ale lizak nie jest na B.
2: Baton.
0: Zapuść do czasu.
2: Boże, nakręciłam się.
0: Było w miarę dobrze. Wygrywa Mateusz.
3: Mateuszu, co wybierasz? Torbę z sygnowaną logo Radia SK czy butelkę Radia SK?
4: Poproszę torbę.
3: Torba okay. Jest dla ciebie, butelka w takim razie dla Agnieszki. To też można włożyć do buzi i jest na B. Jakby co.
0: Gratuluję wam serdecznie, kochani. Agnieszka, bardzo się cieszymy, że masz dobry humor. Mamy nadzieję, że teraz będziesz wiedziała, że oddychanie i lizak nie są na B, a poza tym super. Dobra?
2: Okej, okay, pozdrawiam serdecznie.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Pisze się Miley Cyrus. Stąd moje pytanie. Pisze się Miley Cyrus?
1: Nie wiem, co chcesz zrobić, ale boję się.
0: Słuchaj, no. Jak nazywałaby się Miley Cyrus, gdyby była pomarańczą?
1: A nie wiem.
0: Miley Cytrus.
1: Miley Cytrus?
0: Mocne, nie?
1: Okej. Okay. A jak nazywałaby się polska Miley Cytrus?
0: Miley Cebula.
1: Nie. Mandaryna.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.
15: Eska.

0: Supermodel to Måneskin w Radiu SK, dokładnie w 17:30. Michał, jest news z Grecji, wakacyjny, ale śmiertelnie poważny, dlatego bardzo bym prosił, żebyś nie żartował, dobrze?
1: Śmiertelnie poważny.
0: Śmiertelnie poważny. Okay. Dwóch starszych panów w Grecji pobiło się o leżak taki plażowo-basenowy i jeden nie żyje, zmarł. Bo przegrał tę bitwę, nie ma leżaka ani życia.
1: Zupełnie mnie to nie śmieszy, uważam, że to nie jest temat do żartów, ale to też nie pierwszyzna. Nie wiem, czy wiesz, że legendarna bitwa pod Cedynią również zaczęła się o awantury o leżak, także dobrze, że skończyło się na jednym trupie. Z tego możemy się cieszyć.

0: Only Girl, Rihanna w Radiu SK za 23 minuty, godzina 17. Pewnie zastanawiacie się, co w tym momencie robi Rihanna.
1: A ile mam prób, żeby odgadnąć?
0: Jedną.
1: Goli nogi.
0: Tak!
1: Naprawdę?
0: Nie. Pracuje nad nową muzyką i facet ASAP Rocky powiedział, że ona jest w studiu i cooking, czyli gotuje, czyli robi nową muzykę.
1: A to jest ASAP Rocky Balboa, że tak dopytam?
0: Tak, to jest ten ASAP.
2: ASAP Rocky Balboa. Fajny facet.
0: Dokładnie on. Twardziel. Radio
3: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: To będzie ostatnia reklama. Zaczynasz dzień? Zrób to w miejscu pełnym smaku i dobrej energii.
17: W Rashtyg Let's Eat czekają na Ciebie wyjątkowe śniadania, pełne smaku i jakości w świetnej cenie.
16: Aromatyczna kawa, świeże pieczywo i słodkości sprawią, że Twój poranek będzie idealny.
17: Znajdziesz nas w Ostródzie, ulica Górka 16, Centrum Handlowe BIG. W dniach od 21 do 26 września wybrane śniadania i pizza włoska 50% taniej.
16: Przyjdź i przekonaj się, dlaczego każdy wraca do Rashtyg Let's Eat po więcej.
18: I po reklamie.

0: Take Me Back to są hity na czasie w Radiu SK, Kygo i Max McKnown. Twój ulubiony artysta, z tego co wiem.
1: Tak, to jest mój ulubiony artysta. Na drugim miejscu jest Maryla Rodowicz, a na trzecim miejscu Sanach.
0: Bardzo
1: tak
0: wspaniale.
1: Tak wygląda moje podium. Dzisiaj jest ostatni dzień lata, proszę Państwa, także proszę korzystać póki czas, że się tak wyraża. Za chwilę w SC Newsy zapraszamy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
8: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostródzka 54.
9: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
3: Do końca dnia dzisiaj nad Iławą raczej sporo chmur, chociaż może się też z lekka pojawić słoneczko. Jutro będzie za to raczej słonecznie, z możliwym lekkim zachmurzeniem. W czwartek dopiero przelotne opady deszczu. Trzymajcie się ciepło.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają okoliczności dramatu w szkole w miejscowości Ptaki, niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Dziewczynkę przewieziono do szpitala.
5: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem 4 ciosy zadał tej dziewczynce. Widziałam, jak tutaj jej zadał, właśnie w głowę. No przestraszyłam się tego.
4: Mówił jeden ze świadków. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się ona najzwyczajniej nie zmieścić na totemach cenowych.
6: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry.
4: Komentował Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy z kolei, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest ona zgodna z rzeczywistością. Turcja, Grecja i Egipt to tu najchętniej spędzaliśmy wakacje za granicą. W kraju, w topce morze i góry, choć interesują nas też lokalne atrakcje.
7: Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć.
4: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. A jeżeli chodzi o mniej oczywiste kierunki, to chętnie wyjeżdżaliśmy również na Dolny Śląsk czy Podlasie.
1: SK Iława News.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska. Stypendium burmistrza i Rady Miejskiej z Iławy w ramach lokalnego programu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży otrzyma w tym roku 53 uczniów, w tym za dobre wyniki w nauce i sporcie 15, za dobre wyniki i osiągnięcia artystyczne 4, stypendium specjalne 4 uczniów. Kliniczny oddział chorób zakaźnych szpitala w Ostródzie przedłużył zawieszenie działalności o kolejny tydzień. Placówka szuka nowego ordynatora i pracowników. Tylko do niedzieli można się zgłosić do Suskiej Satyry. 10. Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej odbędzie się 10 października.
8: Sońca.
9: Sońca.
8: I Koroście.
9: I Koroście.
8: Czyli SK.
9: SK.
8: Radio SK.
10: 2 minuty po 17, wracajcie już do domu, kochani. My tymczasem pomagamy. Pomagamy naszym słuchaczom. Słuchacz Teodor z Krasnego Stawu pisze na naszym Messengerze.
11: Okay.
10: Panowie, wiem, że pomagacie słuchaczom, pomóżcie i mi. Chcę sprzedać Volkswagena Passata, rocznik 2002, a żeby go uczynić bardziej atrakcyjnym dla potencjalnego kupca, chciałbym cofnąć licznik. Aha. Czy wiecie, jak to zrobić?
11: Ja nie wiem za bardzo, nigdy tego nie robiłem, a nie wiem, cofanie samochodem nie cofa licznika?
10: Nie, to nie cofa licznika. No, można cofnąć, żeby miał mniejszy przebieg, nie? Żeby miał mniej nalatane, jak to się mówi.
11: A co? Mniej nalotu?
10: Mniej nalotu.
11: A cofanie do tyłu też nie pomaga?
10: Też, cofanie do tyłu też nie, ale mam nadzieję, że słuchacze Radia SK pomogą panu Teodorowi z Krasnego Stawu. Nagrywajcie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Może będą nagrody.

0: 12 minut po 17, słuchacie Radia SK. Proszę już nie siedzieć w pracy, bo o tej godzinie to nie wypada siedzieć w pracy. Można siedzieć w domu albo chociaż w samochodzie.
1: Zdecydowanie. A propos samochodów, napisał do nas słuchacz Teodor z Krasnego Stawu, który ma taki niecny pomysł. Nie najładniejszy, powiedziałbym, bo Teodor ma Passata rocznik 2002, chce go sprzedać. No i chciałby troszkę cofnąć licznik, żeby samochód na tych ogłoszeniach wyglądał na bardziej atrakcyjny. W tej sprawie jest z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry, pani Jadziu.
2: Dzień dobry.
1: Czy pani kiedykolwiek, proszę powiedzieć szczerze, specjalnie nie podaję pani nazwiska, żeby policja się nie doczepiła. Proszę powiedzieć szczerze, czy pani kiedyś cofała licznik w samochodzie?
2: A gdzie jest ten licznik? W którym miejscu?
0: A czy ten licznik w ogóle istnieje, czy to jest taka głowica pod uszczelką?
2: A tego Passata to można by było już na złom oddać.
1: Nie, absolutnie nie.
2: Nie?
1: To jest perła niemieckiej motoryzacji.
2: Aha.
1: No dobrze, ale wiesz co, Jadziu, no bo ty...
2: Ale on starszy niż ty.
1: Troszkę starszy niż ja i w porównywalnym wieku do ciebie, 2002 rok.
0: I też nie bity.
1: Dobrze, Jadzia nie cofała licznika i fajnie, uczciwa kobieta, natomiast są ludzie, którzy wiedzą, jak cofnąć licznik, nagrywają swoje głosówki na eskowym Messengerze.
3: Gorliwa modlitwa do świętego Krzysztofa cofa licznik o ponad 2000. I więcej razy się człowiek pomodli, tym bardziej cofa.
1: Jadziu, modliłaś się kiedyś do świętego Krzysztofa?
2: Nie.
1: Czyli nie chciałaś cofać licznika?
2: Absolutnie nie.
1: Okej, w porządku. Dziękujemy ci, Jadziu.
2: Proszę bardzo.
1: Pozdrawiamy.

0: Just Dance to Lady Gaga w Radiu OSK, hity na czasie. No i pomagamy naszemu słuchaczowi Teodorowi z Krasnego Stawu. Ta miejscowość się nie odmienia, znaczy mi się nie odmienia.
1: Aha, mi się odmienia, no mniejsza o to. Chodzi o to, że...
0: Teodor sprzedaje Volkswagena Passata 2002, tylko chciałby cofnąć licznik, żeby zwiększyć jego wartość. My nie wiemy, jak to zrobić. Aha. I polecamy też tego, no ale chcemy mu pomóc, tak? No, słuchacz nasz pan, tak?
1: Oczywiście.
0: No i słuchamy waszych propozycji nagranych głosówek na eskowego Messengera.
2: Jeśli chodzi o cofnięcie licznika, to działa, ale teraz tutaj nie pamiętam, albo naraz wciskamy gaz i hamulec, albo klakson i sprzęgło. Jedno z tych robi zrzut ekranu, ale jedno na pewno cofa licznik.
1: Teodor, to zrób oba. Najwyżej będziesz miał zrzucony ekran.
0: Zrzut ekranu się przyda do ogłoszenia.
1: Oczywiście, to się też przyda. Oczywiście, żeby oddać sprawiedliwość naszym słuchaczom, większość sugeruje Teodorowi, żeby nie oszukiwał, żeby sprzedał z taką tą. No ale...
0: Ale tutaj widać akurat, że słuchacz dzwonił za SO, także porada jak najbardziej słuszna.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. Dzisiaj pomagamy słuchaczowi Teodorowi z Krasnego Stawu. Chciał zmienić samochód, no tamten wysłużony, można powiedzieć, Passat, rocznik 2002, i słuchacz Teodor pyta, jak cofnąć licznik, żeby samochód zyskał na cenie ewentualnie. Słuchacze nie bardzo wiedzą, jak cofnąć licznik, ale wiedzą, co zrobić, żeby pojazd zyskał na cenie. Słuchamy.
1: Cześć, Martin z tej strony. Wiem, jak podnieść wartość Passata o 100%. Stary, zatankuj go do pełna.
2: Tak, to tak jak w tym dowcipie. No. Zatankowałem dzisiaj za 450 zł i pani na stacji powiedziała do zobaczenia jutro.

0: piosenka była dobra, zanim dograł się do niej Mata, czyli młody Matczak. Znasz Matę?
1: Oczywiście, znam też starego Matczaka, on jest dobry z ekonomii, tak. Sprawa z gospodarki, ma dużo pieniędzy.
0: A znasz takiego artystę Polak GBP?
1: Polak LGBT?
0: Nie.
1: Paru takich znam.
0: To też jest Mata, tylko tak nagrywa pod Wielkiej Brytanii, pod takim pseudonimem.
1: A w Czechach jak nagrywa?
0: Skute Bobo.
1: Skute Bobo w Czechach?
0: Nie. Ale miał taki pseudonim, Skute Bobo. Tak się kiedyś mianował.
1: No trudno, za chwilę Meduza festy.
2: Reklama. W Media Expert rewelacja na produkty w akcji.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Body to Top Love, Radio SK, hity na czasie, a już za chwilę ze sterami Radia SK Łukasz Duńczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To będą takie hity, których się będzie dobrze słuchało nawet w tym Passacie, którego chcieliście sprzedać.
2: A, to na pewno. Te Passaty były wyposażone w bardzo dobre radioodbiorniki. Wiesz co, Łukasz, ja nie powinienem tego robić, ale ja zajrzałem w to, co ty przygotowałeś.
1: No i co tam ciekawe?
2: I czy ja mogę zdradzić naszym słuchaczom,
1: dawaj,
2: czy nie bardzo?
1: Zdradzaj, no.
2: Zacznie się od Tame Impali, a później będzie Faruko. Ty kojarzysz odcinek tego Faruka?
0: Oczywiście, że Faruko kojarzę.
1: No,
0: bo to mój ulubiony Faruko.
1: Plastiki będą trzeszczały, mówię wam.
0: Zapraszamy.
1: Łukasz Duńczyk od 18:00, zapraszamy.
0: Dobra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
13: Dzisiejszy dzień wcale nie jest tak bardzo krótki, jak już za chwilę będą. Słońce zajdzie o 18.42. Wraz z zachodem słońca wcale się w Iławie korki nie skończą. Jeszcze teraz nadal dużo samochodów na Alei Jana Pawła II, Kościuszki, Ostruckiej i Niepodległości.
11: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Czas skończyć z zabijaniem, tak w kontekście wojny w Ukrainie, mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu, argumentując, że co miesiąc giną tam tysiące ludzi. Jak przekonywał, Rosja i Ukraina zmierzają do zakończenia wojny. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Chodzi o 52-latka, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt.
11: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: SK Sport News.
14: Nasi siatkarze właśnie ruszają do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna z Niemiec.
16: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
17: Wierzę w naszych chłopaków.
14: Mówili nam kibice, a spotkanie to swego rodzaju powtórka z siatkarskiego Euro z 2019. Wtedy biało-czerwoni ograli rywali 3-0.
18: Naszej drużyny nie jest łatwo złamać zagrywką.
14: Przyznaje libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja, która pokonała Rumunię 3-0. A nasza piłkarska kadra jest na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną. 3 dni później biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją.
10: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: SK i Ława News.
13: Edyta Kocyła-Pawłowska. Trwają zapisy do biegu Iławska Dycha w centrum. Bieg odbędzie się 4 października o 10. Drakens Iława podczas otwartych Mistrzostw Polski w Smoczych Łodziach zdobyli brąz w kategorii Open i srebro w miksie. Druga osada skończyła na 4. miejscu, a paniom zabrakło niewiele, by uzyskać brązowy medal. Dotychczas kilkadziesiąt osób pokrzywdzonych w sprawie rabunków na cmentarzach w Samborowie i Ostródzie. Ginęły głównie krzyże z Mosiądzu, prawdopodobnie w celu sprzedania surowca. Sprawców jeszcze nie wykryto. Ostrudzka policja apeluje o sprawdzenie, czy groby naszych bliskich nie zostały okradzione.
0: Imprezka.
9: Imprezka.
0: Imprezka.
9: Eska.
0: Eska.
17: I to jest wyjątkowo meczowa imprezka. Zapraszam Was na eskową strefę kibica. Kibicujemy naszym siatkarzom, którzy walczą o półfinał Mistrzostw Europy. Wyciągajcie chipsy, jakieś tam inne przekąski, a ja się zajmę graniem, żebyśmy się za bardzo tym meczem nie stresowali. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Swedish House Mafia, Luckily. To są letnie hity na czasie w Radiu SK. Dzisiaj ostatni dzień lata, ale tylko w kalendarzu, bo SK przedłuża lato. Ja powiem wam tylko tyle, warto słuchać Eski już jutro od rana, bo my nie będziemy witać jesieni, my będziemy przedłużać lato. Od samego rana aż do wieczora będziemy grali wam najlepsze letnie hity na czasie, także bądźcie z nami. A teraz kibicujemy polskim siatkarzom, którzy walczą o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. No i powiem wam, że dobrze idzie. Prowadzimy 13 do 11. Trener Niemców przed chwilą aż musiał poprosić o czas, także wróżę szybkie 3-0, mam nadzieję, że to się spełni. No właśnie, dlaczego wy tego meczu nie oglądacie? Czym jesteście teraz tak zapracowani, że nie możecie tego meczu tak na spokojnie obejrzeć, że nie możecie teraz sobie usiąść przed telewizorem i pokibicować polskim siatkarzom? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego nie możecie teraz obejrzeć tego meczu? A ja gram dalej. Naughty Boy i Sam Smith już teraz.

0: romantyczna i wyciszająca Zalia. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Na ukojenie tych meczowych emocji polscy siatkarze grają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami. Jest dobrze, 20 do 19 prowadzimy. Polscy siatkarze co jakiś czas odskakują na kilka punktów, potem tę przewagę tracą, ale cały czas są na prowadzeniu i to jest najważniejsze. A wy dlaczego tego meczu nie oglądacie, Ada?
1: Nie oglądamy meczu, bo wracamy od okulisty. Nasze wyniki słabe, ale mamy nadzieję, że polscy siatkarze poprawią nasze nastroje. Pozdrawiam.
0: Jak wygrają z Niemcami, to radość będzie większa niż po zwycięstwie na Mistrzostwach Świata. Ada, jako okularnik powiem ci tyle, nawet do tych zaparowanych szkiełek po wejściu do ciepłego pomieszczenia da się przyzwyczaić. A, no i Ada, proponuję jeszcze jedną rzecz. Jak już wrócicie do domu z tego okulisty i włączycie mecz na telewizorze, to i tak miejcie eskę włączoną w tle, to ja wam będę mówił, jaki jest wynik, żebyście się nie musieli wpatrywać w te małe cyferki w rogu ekranu.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
10: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
9: I w ekstra cenie, to rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Regulamin na circlek.pl.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
12: Biedronka.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Pamiętacie te czasy? Rok 2010. Mundial w RPA i hymn od Shakiry. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Ale dobra, słuchajcie, dajcie spokój z tym mundialem. Teraz siatkówka się liczy. Polscy siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. Jest dobrze, krótko mówiąc. Pierwszego seta wygraliśmy 25-23. W drugim też jesteśmy na prowadzeniu. Teraz mamy plus 5 punktów, słuchajcie. 10-5 Polacy prowadzą w drugim secie. Ale nasza słuchaczka Justyna tego meczu nie ogląda, bo ona ma ważniejsze rzeczy do zrobienia.
1: A ja nie oglądam meczu, bo robię szarlotkę z lodami, także wpadajcie.
0: A to Justynka, nie przeszkadzaj sobie. Śmiało rób tę szarlotkę. Eska ci powie, jaki jest wynik. Domownicy pewnie będą tam krzyczeli z salonu przed telewizora. A ty sobie spokojnie tę szarlotkę rób, bo może jeszcze zdążysz na końcówkę meczu.
2: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
13: I po reklamie.

Armin van Buuren w Radiu SK. Polscy siatkarze demolują Niemców. Oni naprawdę nie mają z nami szans. Właśnie wygraliśmy drugiego seta i w ćwierćfinale Mistrzostw Europy prowadzimy już 2-0. Ale teraz szybka zmiana tematu. Słuchajcie, bo ja właśnie wyczytałem, że wystartował najdłuższy rejs pasażerski świata. Trwa ponad rok, 371 dni i w tym czasie odwiedza się 62 kraje i coś takiego kosztuje ponad 500 000 zł. No jak ktoś ma, to wystarczy zabrać urlop i można jechać, prawda? Tylko że tu się pojawia inny problem, słuchajcie, bo weź tutaj teraz namów teściową, żeby przez ten czas się psem zajmowała i kwiatki podlewała.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
7: I ława na czasie.
8: Dawid Jakubowski. Szczyt koncertowania w Iławie i okolicach chyba mamy za sobą, razem z przeminięciem wakacji i lata, ale to nie koniec koncertów wszelakich, bo na przykład w najbliższą niedzielę wysyłamy was na 40-lecie chóru Kamerata w Iławie od 16.30, koncert w Kinoteatrze w niedzielę. Wielbiciele nieco mocniejszych brzmień powinni udać się do Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu tu w sobotę 24 października, koncert Lux Torpedy. Ina, znana z wielu hitów na antenie Radia SK, da koncert 30 października z kolei w hali Urania w Olsztynie. A 5 października do Iławy przyjedzie znany podróżnik Marek Kamiński. Spotkanie z nim 5 października o 17 w Kinoteatrze Pasja.
9: Muzyką się żyje.
10: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na Wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama królowa Mariah Carey. A to jest spora promocja dla polskiej artystki, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 12 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl. Przypomnijmy, Alicja Szemplińska w tym roku zajęła 12 miejsce na Eurowizji. Możemy przedłużyć letnią atmosferę i poczuć się jak na wakacyjnej imprezce na Ibizie. I to bez wyjeżdżania z Polski. Już 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowa impreza, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską aż po Azję. No i w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
11: Imprezka.
10: A ja teraz gram wam najbardziej aktualny hit świata obecnie, Ostatni Dzień Lata. Oni czekali przez całe wakacje, żeby zagrać ten numer dzisiaj. Gibbs i Igo. Myślę, że wszyscy teraz możemy pomruczać razem z nimi, przedłużyć lato jeden dzień. SK lato przedłuża, my jesień odwołujemy. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Ale ona ma piękny, kojący głos. Kaśka Sochacka z Dawidem Podsiadło w Radiu SK. Ale dobra, słuchajcie, spokoju nam wystarczy. Teraz czas na imprezkową nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się na nowościach znamy. Codziennie podrzucamy wam najlepsze, świeże propozycje z różnych stron świata. I teraz kawałek brytyjskiej produkcji od producenta D.O.D., którego możecie z Eski kojarzyć na przykład z takiego hitu. To było Think About Us w duecie z Sonim Foderą. A teraz D.O.D. zrobił swój własny hit. Sam stworzył beat i naprawdę bardzo mu to wyszło. I'll Be There już teraz w Radiu SK. Zaczyna się niewinnie, ale za chwilę wleci dobry bas. Tak na pobudzenie dla naszych siatkarzy, którzy co prawda prowadzą 2-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami, ale w trzecim secie to Niemcy na prowadzeniu 13-11. D.O.D. już teraz w Radiu SK.

w Radiu SK. Mamy najlepsze hity na czasie na wieczór, przy których można odpocząć po całym dniu i uspokoić się po meczowych emocjach, ale teraz jest moment na świętowanie. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy rozbili Niemców, nie dali im dojść do głosu. Słuchajcie, po prostu ich zniszczyliśmy, wygraliśmy 3-0. Lekkie problemy były tylko w pierwszym secie, a potem 2 sety do 17. Co prawda w trzecim secie trochę próbowali nas tam ograć, ale polscy siatkarze szybko nadrobili zaległości, a Niemcom, że tak powiem, psycha siadła. No i co tam sąsiedzie, że tak powiem? Co sąsiad taki zdenerwowany? Pokonać Niemców zawsze cieszy tak samo, słuchajcie. Niezależnie od tego, jaki to jest etap rozgrywek, to jest zawsze jak wygrać Mistrzostwo Świata. Reklama.

0: Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

Daddy Swims w Radiu SK. Numer idealny na obniżanie wtorkowego ciśnienia. Chociaż teraz krew w żyłach buzuje po tym sukcesie polskich siatkarzy. Wygraliśmy z Niemcami 3-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, więc to jest naprawdę dobry wieczór. Ale dlaczego jeszcze? No właśnie, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam dzisiaj wieczorem poprawiło humor? Prawie tak bardzo jak to zwycięstwo polskich siatkarzy. Co jeszcze? Dlaczego ten wieczór jest dobry? Nagrywajcie się na Messengerze Radia SK. Czekam na wasze głosówki. Ja słuchajcie, zapewniam was, że to nie jest moja złośliwość, że to jest czysty przypadek, że ja teraz gram Annę Naklap i Ale Farbena, czyli niemieckich artystów, ale to może być na otarcie łez dla naszych sąsiadów.

końca. Wakacyjny hicioroska Racymsa na antenie Radia SK w ostatni dzień, w ostatni wieczór lata 2026, bo najbliższej nocy, dokładnie o godzinie 2:06 zacznie się astronomiczna jesień, ale nie u nas, nie w Radiu SK. SK przedłuża lato, letnią atmosferę. Mamy dla Was bardzo dużo wakacyjnych hitów. Polecam jutro słuchać Radia SK od rana do wieczora. Będziemy mieli dla Was najlepsze wakacyjne hity na czasie, żeby przedłużyć letnią atmosferę, żeby ta jesień się nie zaczęła, żeby to wszystko odwołać. A ja Was przed chwilą zapytałem, dlaczego to jest dobry wieczór, co Wam dzisiaj humor poprawiło wieczorem. No i Basia pisze, że przed chwilą wchodzi do pokoju syna, a tam porządek, posprzątane, co się stało, i ona nie rozumie, dlaczego on to zrobił, bo zawsze miał syf. Wiesz co, to ja nie polecam pytać o oceny w szkole, bo to może mieć związek, ale nie musi. Może twój syn po prostu nadepnął na klocek, który był położony gdzieś na podłodze i go zabolało. W każdym razie dobrze wyszło.

0: Reklama.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: I ława na czasie.
17: Dawid Jakubowski, wysyłamy Was do Byszwałdu w gminie Lubawa. Tu odbędą się otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubawskiej w darta od 2 do 4 października. W piątek turniej rozgrzewkowy od 18, deblowy oraz Mistrzostwa Juniorów. W sobotę od 13, w niedzielę od 11, Puchar Polski Open plus ewentualnie drużyny kobiece, jeśli się zgłoszą. Turniej będzie rozgrywany w hali w Byszwałdzie. Obserwować rozgrywki może każdy, a jeśli chcecie otrzymać specjalny voucher na bezpłatny udział w rozgrywkach, to piszcie na ilawa@sk.pl. W piątek obierzcie sobie kurs na Iławską SP2. Tutaj odbędzie się święto pieczonego ziemniaka od 16. Polecamy Wam wycieczkę rowerową śladami drewnianych pereł ziemi lubawskiej. Lubawa Złotoworożental. Startują w sobotę o 10 spod biblioteki w Lubawie.
18: Muzyką się żyje.
19: Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka poleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też pracuje nad nowymi kawałkami i to naprawdę z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy Węgiel w mediach społecznościowych. A tą legendą, uwaga, jest Jerry Wanda Duplessis, który jest, uwaga, cenionym producentem, który stworzył takie hity jak Hips Don't Lie od Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc słuchajcie, być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. A tymczasem ikona polskiej muzyki Maryla Rodowicz zapowiada trasę koncertową. Artystka ogłosiła serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa koncertowa. Artystka zdradziła w rozmowie z Radiem SK, że to będzie show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy. I choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Maryli Rodowicz pojawią się też goście. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest Julia Wieniawa. Szczegóły i wywiad z Marylą Rodowicz mamy dla Was na SK.pl.
2: Impreska.
14: Impreska.
2: Impreska.
14: SK.
19: A tymczasem przyjemnościami się zajmujemy, bo już wtorek odchodzi powoli. Można odpocząć już 2 minuty po godzinie 20. Dlaczego macie dobry humor, Ania, w tej sprawie?
0: Dzisiaj wszyscy moi uczniowie mieli odrobione zadanie domowe.
19: Ale żeś ich wyszkoliła. Gratulacje, Aniu. Gramy hity na czasie. Łukasz Zuńczyk, cześć. Jak to u was wygląda? Dlaczego dzisiaj wieczorem macie dobry humor? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Ania przed chwilą. A już teraz z muzyczną głosówką wlatuje Damiano Dawid. To jest Wieczór z hitami na czasie.

0: mówiłem, że będzie letnia atmosfera w ostatni wieczór lata 2026. Dono, Marii Lucenzo w Radiu SK. A teraz czas na chwilę relaksu z nowością.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W SC zaczynają się nie tylko hity, ale też kariery nowych artystów. Odkrywamy wschodzące gwiazdy. Ten artysta jeszcze nie jest popularny w Polsce, ale my coś czujemy, że będzie, bo ma chłopak talent. Nazywa się Dati, pochodzi z Gruzji, a mieszka w Budapeszcie na Węgrzech. I nagrał numer, którego tytuł przypomina jakieś hasło, może PIN do karty bankowej? Chociaż nie, bo to jest 5 cyfr. Po prostu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Już teraz w Radiu SK. A może ktoś teraz nalewa sobie gorącej wody do wanny i planuje tak troszeczkę poleżeć, odpocząć? Myślę, że ten numer będzie pasował idealnie. Dati w Radiu SK.

0: od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 28 minut będzie godzina 21. A teraz pozwólcie, że ja trochę zmienię klimat. Uwaga. Tak aktualnie brzmi wyjście w Tatry. Zaczęła się zima i to taka, słuchajcie, prawdziwa. Biała zima ze śniegiem. Dzisiaj w Dolinie Pięciu Stawów było 16 cm świeżego śniegu. Teraz prawdopodobnie jest jeszcze więcej. I tego śniegu jest tyle, że Topr dzisiaj, w ostatni dzień lata, 22 września, ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jeszcze się lato nie skończyło, słuchajcie. Ale spokojnie. Jeszcze przyjdzie ocieplenie. Jeszcze przyjdzie odwilż. Prawdopodobnie w okolicach 24 grudnia.
1: Radio SK. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: I po reklamie.

0: Lady Gaga w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. No i przypominamy, dzisiaj mamy bardzo ważną rocznicę. Słuchajcie, możemy świętować dokładnie 11 lat temu. Od dzisiaj Robert Lewandowski przeszedł do historii światowej piłki nożnej, bo to właśnie 11 lat temu strzelił te słynne 5 goli w 9 minut, gdy wchodził na boisko, Bayern Monachium przegrywał z Wolfsburgiem 0-1 i chwilę później było już 5-1. Przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Na pole karne Lewandowski, co tutaj się dzieje? Piąta bramka napastnika reprezentacji Polski, potrzebował do tego niespełna 9 minut.
0: I wtedy trener Bayernu Monachium Pep Guardiola aż się złapał za głowę, nie wiedział po prostu, co się dzieje, wszyscy byli tam w szoku i do tej pory, słuchajcie, nikomu nie udało się powtórzyć tego wyczynu, żeby strzelić 5 goli w 9 minut. No ale słuchajcie, skoro wtedy Robert Lewandowski to zrobił, to może jakoś mu się uda to powtórzyć. Skoro wtedy to zrobił dla klubu, to może tym razem dla reprezentacji, co? Liga Narodów się zbliża i jest okazja, żeby się wykazać. A my gramy młody rapowy talent, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Robin Schulz i Watermed z Radiem SK. Możecie się odstresować po całym dniu. Za 5 minut będzie godzina 21, a za nieco ponad 5 godzin, dokładnie o godzinie 2:06, zacznie się astronomiczna jesień, więc to są dosłownie ostatnie chwile lata. Ale mam też dobrą informację. My w Radiu SK przedłużamy lato i jutro od samego rana aż do wieczora przez cały dzień będziemy grali najlepsze wasze ulubione letnie hity na czasie, bo SK przedłuża lato.

0: Sława na czasie.
1: Dawid Jakubowski, wysyłamy was na nocny turniej piłki nożnej. Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji takowy chce zorganizować 25 września. Będą dwie kategorie, dwie drużyny, można by rzec. Po połowie boiska się podzielą. Do 15 lat i od 16 roku życia. Młodsza grupa będzie grała od 18 do 20, starsza od 20 do 22. No ale najpierw trzeba się zgłosić. Przyjmują po 8 drużyn do każdej kategorii. Więcej szczegółów na stronach Iławskiego Centrum Sportu. A w Suszu przyjmują zgłoszenia do 10. jubileuszowego festiwalu Suska Satyra pod żaglem talentu. 9-10 października w kategoriach poezja śpiewana, satyra, szanty i piosenka turystyczna.

0: SK Iława News.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Jarek Piechotka i Radek Etmański, czyli współorganizatorzy Iławskiej Dychy w Centrum. Dzień dobry, panowie.
2: Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Kiedy ta dycha?
2: No co, 4 października 2026, piękna niedziela, zawsze w przepięknej pogodzie i miejmy nadzieję przy mało uczęszczanym ruchu drogowym.
1: To znaczy, przepraszam, chcecie Iławę zamknąć 4 października?
2: Znaczy, my to zamykamy zawsze, miejmy nadzieję, że to co mieszkańcy twierdzą, że biegać ludzie muszą, więc mam świadomość taką, że bokami przejadą. Jest to dość szybki bieg, tak jak sama nazwa mówi, dycha w centrum, jest pięknie, każdy klaszcze, tak powinno być.
1: Dychę to się w ile minut przebiega, przepraszam?
4: W tym roku mamy troszeczkę zmienione limit czasowy. Ostatni zawodnik może pokonać dychę w 1,5 godziny. Zostało to zmienione na, jakby to powiedzieć, sygnał mieszkańców miasta Iławy, gdyż centrum miasta było zbyt długo zablokowane, a mamy przedłużający się remont mostu, który trwa. Dlatego, żeby było miło dla wszystkich, mamy tylko 1,5 godziny na pokonanie. Ale pierwszy zawodnik, mamy nadzieję, że to będzie mieszkaniec naszego miasta, pokona to w swoją życiówkę i złamie te 30 minut.
1: Mhm. Czyli wy już wiecie, co tam z zapisami, kto jest na liście. Widzicie to już z jakiego miasta?
4: Tak, lista startowa jest cały czas przez nas obserwowana i patrzymy, kto się zapisuje i jak będzie to szybko robione. Ale widzimy też nowe nazwiska, no, czyli będą nowi zawodnicy. Także chyba bieg się rozwija i się podoba.
1: Który to już raz?
4: W tej formie, jaką mamy, to trzeci.
1: Mhm, ale wcześniej też tam się coś działo pod tą nazwą, czy ja dobrze
4: tak,
1: pamiętam?
4: Nazwa była troszeczkę inna, ale sponsor był ten sam. Także bardzo dziękujemy pani Iwonie i panu Robertowi Poterańskim. A oni robili to przez 4 chyba razy.
1: Mówisz tutaj, Radku, o tych nazwiskach, które obserwujecie. Zapisy trwają, czy już są zakończone?
4: Zapisy trwają i będą trwały do ostatniego dnia, także mamy nadzieję, że będzie pełna lista, całe 300 osób.
2: 400?
4: O, przepraszam.
1: Tak przewidzieliście? Dobrze, że jesteście we dwóch, no nie? To zawsze jakieś komediowe elementy na antenie SK.
2: Co do zapisów, to nie wiem, czy Radek pamiętasz, ale nasz sponsor główny stwierdził, że jak startujemy na Niepodległości przy banku, to mamy mieć tą taką sztab zawodników do samego ronda, więc te 400, myślę, tam się zmieści śmiało.
4: Długo, jasno, prosto.
1: A gdyby się nie, zawsze można udać sztuczny tłum zrobić, jakoś tam rozszerzyć, rozłożyć ramiona i tak dalej.
4: Tak, wszyscy pracownicy SK są też mile widziani.
1: O, dziękujemy. Momento, ale będzie też, a propos rozkładania ramion, będzie też rozgrzewka jakaś pewnie przedtem.
2: Co roku jest tak, że my angażujemy kluby fitnessowe, które są w Iławie, które chcą się, nie mówię, że promować, tylko chodzi o to, że widzą ten ruch sportowy biegaczy, widzą, że robią to sportowcy dla biegaczy, więc też się angażują w tą rozgrzewkę. Co najważniejsze, jest to bardzo super odbierane, bo zawodnicy stojąc na tej ulicy Niepodległości odwracają się w kierunku prowadzących tą całą rozgrzewkę i można powiedzieć, te tłum wszyscy ćwiczą i to jest takie miłe, nie? Mhm.
4: Tak, i ta rozgrzewka już wygląda coraz lepiej, bo dziewczyny z Just Fit są tak przygotowane, że robią to pod każdą imprezę troszeczkę inaczej, tak, bo robią to dla naszego swimrunu, czy dla naszej tam dobrowraca, a tutaj dla Iławskiej Dziesiątki też mają swój repertuar przygotowany i to nie wykonuje jedna osoba. Serdecznie dziękujemy Justynie, tylko to jest cała grupa. Mhm. Wygląda to naprawdę znakomicie. Mhm.
1: Czyli jeżeli braliście udział, biegliście w Dobrowraca, czy płynęliście, biegliście w Swimrunie, to tutaj wam się też nie będzie nudzić.
4: Na pewno nie.
1: Dobra, a trasa?
4: Trasa jest ta sama, co w latach poprzednich, gdyż ma atest Pezla. 10 km, bardzo płasko i bardzo szybko. Po wyjściu z alejki na Iławce mamy prawdziwe centrum miasta między blokami. Liczymy tutaj na uprzejmość mieszkańców, wyrozumiałość, no i że akurat w tym dniu i w tej godzinie nie będą musieli jechać samochodem.
2: Jeżeli blokują Lizbonę, blokują Berlin, blokuje się naprawdę wielkie metropolie, to Iława w tym przypadku jest tak naprawdę tą małym miasteczkiem. I to, że zblokujemy ją na 1,5–2 godziny, to uważam, że no nikomu nic się nie stanie. Oczywiście, tak jak tutaj z Radkiem często przeglądamy tam te portale społecznościowe, jak tu piszą, że jasne, że biegacze do lasu i tak dalej, to musimy powiedzieć, że w lasach też mamy swoje biegi, więc też robimy te biegi. Więc, ale tu chodzi o to, żeby promować ruch. Jeżeli mówimy o tym, że młodzież, dorośli siedzą w domu, tyją, nic nie robią, to jak będziemy biegać tylko i wyłącznie w lesie, to nikt nie będzie go promował. A nam zachodziło o to, a szczególnie Radkowi i naszemu sponsorowi tytularnemu, o to, żeby pokazać ludziom, że możemy wyjść w niedzielę, pobiegać i zdążyć jeszcze na pyszny obiad do domu. Ale chodzi o to, że jeżeli będziemy się chować, no to po co to robić? Mhm. Więc tutaj idea tego biegu jest nie dlatego, że chcemy zblokować całe miasto. Nie, chcemy pokazać, że jest społeczność biegowa w naszym województwie, a nie tylko, bo to przyjeżdżają z, co można powiedzieć, z całej Polski zawodnicy, żeby pokazać, że ruch biegowy jest potrzebny. A tym bardziej nie robimy komercyjnie, tylko robimy to sportowcy dla sportowców. Twierdzę, Radek, pewnie mi też potwierdzisz, że uważam, że piątka jest trudnym biegiem, bo piątka jest takim, kurde, bardzo szybkim. Ludzie patrzą na te kardio, robią takie mocne, że, bo tutaj jest, a dycha jest takim bezpiecznym. Z punktu widzenia organizacji jest bezpiecznym i każdy może go przebiec. Oczywiście, to Radek dzisiaj powiedział, my trochę skróciliśmy to, ten limit, tylko dlatego, że ten, kto faktycznie spaceruje, a nie biegnie, no to jednak musi coś, nie wiem, brać sobie coś innego. A tutaj chcę, liczymy na amator.
1: Robimy tu fikołki myślowe, ale ja zapytam jeszcze raz o trasę. Czyli start jest przy Banku na Niepodległości. Co dalej?
4: Biegniemy od Banku, czyli run na Bank. Dalej biegniemy w prawo na Rondo. Z Ronda biegniemy na Bobole, czyli kościół parafialny na Lipowym. Z kościoła do ogrodów, aż kawaluszek za ogrodami. Tam będziemy mieli agrafkę. Wracamy do Iławy.
1: Co to jest agrafka?
4: Zawrotka na asfalcie, na ulicę. Z nawrotki biegniemy w prawo na alejkę i kontynuujemy bieg tak, jak biegnie nasz półmaraton, przez alejkę aż do wyjścia na moście na Iławce. Tylko że nie biegniemy w prawo, tylko skręcamy w lewo na ulicę Narutowicza. Do samego końca, aż do ulicy Szeptyckiego, na Rondo, na Kościuszki, w prawo na Pocztę, przy Poczcie w lewo pod prąd do samego Mickiewicza, w prawo na Mickiewicza i tam wpadamy już na alejkę, nie blokujemy już tej ulicy. I biegniemy aleją na Małym Jezioraku i kończymy przy hali sportowej.
1: I tam odbieramy medale.
4: Odbieramy medale, zapraszamy na poczęstunek i dobrą zabawę do samego końca.
1: Mhm. Może pytanie nie do was, ale czy będzie Mariusz Kostkowski z bębnami?
4: Będzie Mariusz Kostkowski, będzie tak jak Jarek wspomniał, na pewno będą DJ-e i na pewno będą jeszcze instrumenty, ale tu nie chcemy zdradzać jakie, ale tak, żeby na trasie nie było nudno. Dlatego mamy nadzieję, że te niespodzianki, które przygotowaliśmy w niektórych punktach, będą takim czymś, które porwą mieszkańców i mieszkańcy wyjdą do uczestniczenia w tym biegu i będą się z tym biegiem identyfikować. Mhm. Że to nie będzie tylko impreza sportowa dla sportowca, tylko impreza sportowa dla mieszkańca i dla miasta Iławy.
1: Mhm. Jeszcze raz, Iławska Dycha w centrum, 4 października, która godzina?
4: 10 rano startujemy, przy szybciej.
1: Dobrze, dziękuję wam bardzo w takim razie za rozmowę.
2: No, dziękujemy bardzo. Uważamy, że promowanie tego typu ruchu należy się dla Iławy, dla powiatu. Myślę, że będzie to fajna kolejna edycja przy współpracy, mogę powiedzieć śmiało, Iławskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
4: Amen. To nie jest jedyna dycha w naszym regionie. Mamy jeszcze, po drodze mamy 10 w Suszu. Jest troszeczkę inna, bo jest nocna. Też jest bardzo fajnie. Druga dyszka jest w lesie, która jest organizowana przez Nadleśnictwo Iława. Też jest bardzo fajna 10. A nasza 10 jest w centrum, także możecie wybierać jak chcecie, ale to my zamykamy sezon. Dziękuję.
2: Ale to nie koniec, jeszcze Radku. Radku.
1: Ja już za rozmowę 17,
2: 17 października, gmina Zalewo, w miejscowości Boreczno, w leśnictwie Piekło, planujemy i już jest przygotowywany regulamin i zapisy do piekielnej 10, ewentualnie diabelskiej 5. Tak to ma wyglądać. Już jest wszystko dograne, także myślę, że ten sezon będziemy kończyć w naszym powiecie takim właśnie troszkę krosowym, takim porównywalnym do Leśnego Runa, ale nieco innym biegu, w innym terenie, dlatego że chcemy, żeby w naszym powiecie, jak robimy Kisielce 5, robimy Night Run, robimy tutaj centrum i tak dalej, chcemy, żeby w każdej miejscowości coś się działo, tak?
1: Takie piekielne zakończenie sezonu, dopiero 17, widzisz. O Iławskiej Dysze w centrum mówili Jarek Piechotka i Radek Etmański.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta w Iławie Ewa Jackowska, jedna z radnych, poprosiła burmistrza o więcej więcej szczegółów dotyczących saunarium, które być może powstanie na Skarbku.
3: Zechciałbym z nami pan porozmawiać tak, jak zadeklarował, jeżeli pan zadeklarował, bo muszę już teraz tak używać, bo faktycznie powinnam weryfikować to, co otrzymuję, tą informację. Czy otrzymał prośbę zreferowania pomysłu z saunarium na Lipowym Dworze, całoroczne. Mowa jest o użyczeniu terenu tam, gdzie kiedyś była dzierżawie, przepraszam, terenu tam, gdzie kiedyś były najpyszniejsza kawa w Iławie, pyszne ciastka, koło Skarbka, że jest wola budowy sauny całorocznej i chcieliby na ten pomysł zdzierżawić teren od miasta. Czy moglibyśmy sobie coś więcej dowiedzieć i dlaczego chciałby pan to skonsultować z radnymi?
5: Byli u mnie przedsiębiorcy i ławscy przedsiębiorcy z pewnym pomysłem. Przedstawili wizualizację, która jak się okazuje odbiega od rzeczywistości, czy będzie odbiegać od rzeczywistości. Powiedziałem, że generalnie co do zasady tego typu pomysły jestem bardzo za. Jeżeli będę miał przeświadczenie w takim aspekcie, że to będzie wyglądało tak, jak to miałoby wyglądać, będę rekomendował radnym dzierżawę tego terenu, ponieważ zawsze, nawet dzisiaj miałem takie spotkanie z mieszkańcem w sprawie dzierżawy. Powiedziałem, że ja mogę oczywiście ruszyć całą procedurę, przygotować papiery, podpisać umowę na 3 miesiące, bo tylko taką kompetencję mam, ale cała reszta jest po stronie radnych i powiedziałem, że jeżeli o mnie chodzi jako urzędnika tego ratusza, to ja takie rozwiązanie, jeżeli dojdzie do skutku, będę rekomendował radnym, ale decyzja zawsze ostrzegam, że jest po stronie radnych, czy się na to zgodzą, czy nie. I wytłumaczyłem w ten sposób, że tu mamy jakby jedną procedurę rozbitą na 3 etapy. Za środek państwo odpowiadacie jako radni, czy się zgadzacie, czy nie. Początek ja muszę przygotować, czyli uzgodnić szczegóły, czyli jaka wielka działka, ile to by kosztowało w dzierżawie miesięcznej, czy to będzie z ryciem terenu, czy bez rycia terenu, czy będą jakieś przyłącza, czy nie przyłącza, etc., etc. Radni to głosują, jak jest zgoda, no to wtedy my to przejmujemy dalej do procedowania umowy. Tylko tyle powiedziałem, że tak powiem jakby w tym zakresie. Zostawiona została mi wizualizacja w teczce, takiej ładnej, ekologicznej, co mnie ucieszyło i obiecałem, że najpierw my wewnętrznie przedyskutujemy temat, czy to w ogóle jest możliwe na tym terenie, na jakich zasadach, żeby pełną wiedzę radnym przedstawić. Więc to jest dopiero w fazie analizy. Co do zasady ja jestem za, ale jak państwo wiecie, czasami diabeł tkwi w szczegółach, bo mieliśmy już takich przedsiębiorców w tym obszarze, że wizualizacje były przepiękne, a potem ja się mocowałem z przedsiębiorcą, ponieważ była jedna wielka baneroza, która odstawała od tego terenu. Więc jeżeli to będzie wyglądało tak jak na wizualizacji, to będę państwu to rekomendował. Jeżeli to będą blaszane kontenery brzydkie i niepasujące do tej zieleni, no to pewnie nie będę tego rekomendował, ale państwo zdecydujecie na końcu sami.
1: Mówi radny Tomasz Woźniak.
6: Tak naprawdę chodzi o to, że przedsiębiorca zanim zainwestuje pieniądze, no to musi mieć gwarancję tego, że będzie miał teren udostępniony, a nie na 3 miesiące.
5: Tylko na przykład, bo właśnie o tym mówiłem, że jeżeli jest okres dłuższy, to musi być zgoda radnych. Prawda? Generalnie mamy umowę na 3 lata. Jeżeli będą państwo chcieli, już też powiedziałem, że ja bym rekomendował na 5 czy 7 lat, oni by chcieli na 10, tylko ja państwa proszę o taką roztropność. My musimy mieć pewność, że to będzie estetyczne, żeby nie było tak, że my to podpiszemy, a okaże się, że powstanie coś, co będzie po prostu nieładne, bo to jest naprawdę fajny teren i taki reprezentacyjny dla nas, prawda? Tutaj Dorota Kamińska dzwoniła w tej sprawie i się okazało, że to, co ja dostałem na papierze, nie musi być tożsame z tym, co będzie postawione, więc ja będę oczekiwał od przedsiębiorcy po przedstawieniu mu warunków, że dzierżawa kosztuje tyle i tyle, na tyle i tyle możemy się zgodzić. Będę oczekiwał rzeczywistego zdjęcia poglądowego, co tam powstanie. Ja też mówiłem, że my terenu tego nie przygotowujemy, moglibyśmy teoretycznie.
1: Mówi wiceburmistrz Krzysztof Portianko.
7: Jak w każdej dzierżawie, to co przedstawi przedsiębiorca, to jest tylko taki element zachęcający do tego, żeby udowodnić, że jest to atrakcyjne też dla miasta, tak? Znaczy mamy przykład też tego, że wcześniejszych tam jakiś tam sposób prób zagospodarowania, gdzie części mieszkańcom się to podobało, z kolei inna część mieszkańców uważało, że jest za głośno, że to przeszkadza w tym miejscu, więc no też trzeba tu wyważyć ten interes wszystkich. Pomysł jest naprawdę fajny, tylko żeby to było zrealizowane tak, jak burmistrz powiedział, zgodnie z zamysłem.
6: Wszystkie szlaki na niebie, szanowni państwo, wskazują, że to będzie zrobione ze smakiem takim, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli. Temat nie jest mi obcy i wierzę, że dojdzie do skutku. Oczywiście ręki sobie nie dam uciąć, no bo wiemy, że sytuacje możemy spotkać różne, ale wszystkie znaki na niebie wskazują, że to będzie tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli.
8: Panie burmistrz, bardzo proszę.
9: Ja tylko dopowiem, że faktycznie z rozmowy ja po prostu zadałam pytań, w którym poprosiłam o taką wpisanie tego w mapkę, żeby faktycznie zobaczyć, jaka część działki zostanie zajęta, w którym miejscu, bo to są ważne detale. No i ta wizualizacja, pytając o to, czy mamy to, co mamy na zdjęciach, bo mamy zdjęcia kontenerów, bo to zabudowa kontenerowa, czy to rzeczywiście tak będzie. I tutaj takiej pewności przedsiębiorcy nie mieli, więc tutaj te spotkania są jeszcze przed nami. Tak jak mówi tu pan burmistrz, trzeba określić, czego chcemy, bo potem spotkamy się z kolei z wszystkimi tutaj i z państwem, i z sąsiadami, którzy będą wnosili jakieś uwagi do tego. Lepiej, żeby to ustalić przed, niż potem, żeby się wzajemnie jakoś tam niepokoić. Nie?
0: SK Iława News.
8: Magdalena Grzywacz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
1: I Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława. Jest pani na tym stołku, brzydko powiem, od kilku zaledwie dni.
8: Widzę energię twórczą i moc sprawczą. Naprawdę taki jest potencjał w tej jednostce i w zespole, którym mam zaszczyt kierować, że wydaje mi się, że możemy naprawdę przenosić góry. Więc zakładam, że to będzie bardzo interesujący czas, ten czas, który przed nami się otwiera i dla mnie, i dla Iławy, i dla Iławskiego Centrum Kultury. Liczę na dobrą współpracę z NGO-sami, oczywiście z organizatorem, z burmistrzem miasta Iława, z różnymi naszymi partnerami. Już zaplanowałam pierwsze spotkania i z Radą Kultury, i z innymi przedstawicielami innych instytucji, bo chcę wszystkich poznać i chcę powiedzieć, że jesteśmy otwarci na super współpracę i myślę, że tak się zadzieje. Od września ruszamy też z układaniem programu w nowym sezonie z ofertą dla naszych klientów w różnym wieku, więc dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Chcemy wzbogacić tą ofertę, tak aby każdy znalazł coś dla siebie i żeby mógł się rozwijać i żeby mógł rozwijać swoje pasje właśnie w oparciu o Iławskie Centrum Kultury.
1: A czy to będzie kontynuacja też tego, co się działo do tej pory, czy takie odcięcie grubą krachą i robimy coś zupełnie innego?
8: Absolutnie od niczego się nie odcinamy. To nie będzie rewolucja, tylko ewolucja. To, co Lidia tutaj zrobiła dla Iławskiego Centrum Kultury, bardzo szanuję i też to doświadczenie, które wprowadziła całą instytucję. Natomiast no, każdy dyrektor ma to do siebie, że wprowadza nowy szlif, nowe spojrzenie na sprawę. Ja jeszcze wprowadzam spojrzenie troszeczkę z zewnątrz, co oczywiście ma dużo zalet. Pewnie ma też jakieś wady, ale ja staram się na tym nie skupiać. Więc jak chodzi o zalety, patrzę z pewnego dystansu, dostrzegam rzeczy, które być może, mam takie sygnały, dla innych są niedostrzegalne, bo po prostu mam perspektywę człowieka, który tu przyjechał.
1: Czy o przykłady mogę prosić?
8: Tak, mam kilka takich pomysłów na bardzo szybko dotyczących identyfikacji naszej jednostki. Chciałabym, żeby to troszeczkę mocniej się zadziało, bo nie tylko ja jestem przyjezdna. Przyjeżdżają też tutaj turyści w sezonie i wcale nie tak łatwo jest trafić do Iławskiego Centrum Kultury. Chciałabym to zmienić.
1: No właśnie, przed nami jesień. Jesienią w Iławie jest trochę spokojniej, chociaż z drugiej strony te działania wchodzą pod dach. I teraz pytanie, jak pani patrzy na ten okres przed nami? Czy pani uważa, że przyszła pani właśnie już po tym wysokim sezonie i teraz będzie spokój i jest planowanie wysokiego następnego sezonu, czy będzie wzbogacanie jesieni?
8: Będziemy pracować wielotorowo. Jesień, zima to jest ten czas, kiedy drzewa tężeją, kiedy pojawiają się następne słoje na dębach i więc my też będziemy tężeć i dojrzewać do rodzenia nowych owoców w przyszłym roku. Po pierwsze praca nad budżetem, po drugie dokładna analiza tego, jak wygląda jednostka i w którą stronę ma zmierzać. Po trzecie przygotowanie oferty, a może po pierwsze na sezon, który właśnie się otwiera. oferta dla mieszkańców na jesień i zimę. Pracujemy nad tym, będziemy wzbogacać wszystko w oparciu o nasze propozycje, ale też o propozycje naszych patronów. Właśnie jesteśmy po konferencji przygotowanej przez bibliotekę, która otwiera

0: trio z Sebastianem Frankiewiczem i Wojtkiem Pulcynem. Myślę, że to mogłoby być wydarzenie, które jeszcze w tym roku by mogło zawitać do Iławy, pod warunkiem, że znajdziemy na to środki, ale myślę, że to by było coś fajnego. W końcu ojciec Mateusz w roli narratora Bony Swarcy Dan Dragona, no, jest to chyba coś, co warto zobaczyć.
1: Czyli pani stawia na rozszerzenie sezonu jazzowego w Iławie poza Złotą Tarkę, poza sierpień.
0: Jazz to jest taki fajny gatunek, który wszyscy lubimy, nawet jeżeli czasami nie wiemy, że to jest jazz, bo te wszystkie fajne dzwonki w telefonach to właśnie jazz, tak? Więc czy ja chcę rozszerzyć sezon? No niekoniecznie, to po prostu to się dzieje, tak? Tak jak inne gatunki muzyki. Równie dobrze moglibyśmy zaproponować, nie wiem, poezję śpiewaną albo spotkanie z jakąś kamerą muzyką klasyczną. I o tym też myślę i o tym pracuję, ale musimy wziąć pod uwagę, że jestem na stanowisku dyrektora niespełna 16 godzin i naprawdę to jeszcze jest głęboki start. Rozwijam skrzydła, ale jestem na samym początku. Wzbiję się do lotu za jakiś czas.
1: To ja zapytam jeszcze o pani przeszłość i o doświadczenia. Proszę opowiedzieć o samej sobie.
0: To chyba bym musiała powiedzieć tak jak Irena Kwiatkowska. Jestem kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boję. Byłam fotografem, dziennikarzem, redaktorem, fotoreporterem, informatykiem. Byłam też wykładowcą akademickim, byłam rzecznikiem prasowym, byłam specjalistą od komunikacji społecznej, naczelnikiem wydziału, dyrektorem jednostki kultury, więc taka kobieta pracująca.
1: Dziękuję bardzo. W takim razie odpuszczamy dzisiaj dalszy ciąg, bo musimy dać pani, jak pani powiedziała, rozwinąć skrzydła. Liczę na kolejne rozmowy.
0: Tak, z pewnością ciąg dalszy nastąpi.
1: Bardzo dziękuję.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: To już 11. tablica w Alei Żeglarskiej na terenie portu Iława. Tym razem dla Agaty Barwińskiej, żeglarki z Iławy. Całą uroczystość odsłonięcia tej tablicy prowadził Robert Szklanny, pierwszy trener Agaty.
3: Witam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Przed nami wyjątkowe żeglarskie święto, odsłonięcie tablicy honorującej Agatę Barwińską w Alei Żeglarskiej w porcie śródlądowym w Iławie. Spotykamy się dziś po to, aby docenić wybitną mieszkankę naszego powiatu, znakomitą żeglarkę, reprezentantkę Polski na najważniejszych regatach świata, jak również na Igrzyskach Olimpijskich. Agata Barwińska, witamy cię serdecznie. Gorąco witam również gospodarza tego miejsca, starostę powiatu iławskiego, pana Bartosza Bielawskiego. Witamy również członków zarządu powiatu, przewodniczącego, radnych Rady Powiatu Iławskiego, przedstawicieli klubów żeglarskich i organizacji żeglarskich. Witam trenerów, działaczy sportowych oraz ludzi związanych z żeglarstwem, mieszkańców powiatu iławskiego, lokalne media oraz wszystkich przybyłych gości. Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem uznania dla wyjątkowych osiągnięć sportowych Agaty Barwińskiej, która swoją pasją, talentem, ciężką pracą od lat promuje powiat iławski oraz Polskę na najważniejszych żeglarskich arenach świata. Uznając wagę jej dorobku sportowego, Zarząd Powiatu Iławskiego przyjął w dniu 26 sierpnia 2025 roku uchwałę w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Alei Żeglarskiej na terenie portu śródlądowego w Iławie. Decyzja ta stanowi symboliczne podziękowanie za dotychczasowe sukcesy oraz trwałe upamiętnienie osoby, która stała się wzorem dla młodych sportowców oraz ambasadorką żeglarskich tradycji naszego regionu. Dzisiejsze spotkanie jest zatem nie tylko okazją do uhonorowania wybitnej zawodniczki, ale również świętem całej społeczności żeglarskiej, która od pokoleń tworzy wyjątkowy charakter krainy jezioraka. Aleja Żeglarska powstała po to, by przypominać o ludziach, którzy swoją pasją, pracą i sukcesami rozsławiają jeziorak na żeglarskich arenach i akwenach całego świata. Dziś do grona tych wyjątkowych postaci dołącza najbliższa memu sercu Agata Barwińska. Bardzo proszę o zabranie głosu gospodarza, pana Bartosza Bielawskiego, starostę.
4: Agato, szanowni państwo, jak doskonale wiesz, bo niejednokrotnie rozmawialiśmy, jest to trochę złamanie pewnej formuły, która tutaj została przyjęta, kiedy powstał pomysł upamiętnienia osób wyjątkowo zasłużonych dla żeglarstwa, dla Pojezierza Iławskiego tutaj w tym miejscu. Ty i dobrze.

0: jesteś pierwszą osobą, która cały czas jest aktywna sportowo, która funkcjonuje i buduje wizerunek powiatu Iławskiego Jeziora, jeziora klubu, z którego wyrosłaś, który reprezentujesz. Jest mi bardzo miło, że te wszystkie zasługi, dokonania twoje stały się inspiracją dla młodego pokolenia żeglarzy, że młodzież ma na kim się wzorować. Jesteś wyjątkową osobą, skromną, pracowitą i liczę, że to jeszcze nie koniec sukcesów, które padły już twoim udziałem w tak młodym wieku. Liczę na to, że kolejna olimpiada również stanie się twoim udziałem, a po tej olimpiadzie będziemy mogli już nie tylko tablicę, ale również posąg pozłacany postawić u wejścia u portu, bo jestem przekonany, że na to zasługujesz i jestem przekonany, że wszelkie te marzenia, zarówno prywatne, jak i związane ze sportem, staną się twoim udziałem, zostaną zrealizowane. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Gratulacje również kieruję do taty, bo dzisiaj chyba tylko tata jest, za wytrwałość i wspomaganie ciebie, stworzenie możliwości do rozwoju od najmłodszych lat, ale i również trenerów, bo widzę, że wszyscy tutaj ci, którzy z tobą pracowali od najmłodszych lat, również są obecni. Wszystkim państwu gratuluję. Jest to, Agata jest wizytówką waszego profesjonalizmu, wytrwałości. Przede wszystkim Agata sama w sobie jest wyjątkowa, ale również wasza cegiełka tam jest, nie sposób ją pominąć. Wszystkim państwu serdecznie gratuluję, że możemy się tutaj spotkać i dokonać odsłonięcia twojej tablicy. Tablica, tak jak już rozmawialiśmy, jest kompozycją otwartą. Będziemy mogli w trakcie lat kolejnych twojej kariery dopisywać różne na niej osiągnięcia. Wszystkiego dobrego.
1: Szanowni państwo, zanim przejdziemy do uroczystego otwarcia, odsłonięcia tablicy, chciałbym zaprosić, jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać głos, bardzo proszę, jest teraz na to świetny moment.
2: Szanowni państwo, pani Agato, chciałabym w imieniu pana wójta Krzysztofa Harmacińskiego, wójta gminy Iława, złożyć pani serdeczne gratulacje i pozwoli pani, że w imieniu pana wójta odczytam słowa skierowane do pani. Z okazji odsłonięcia tablicy dedykowanej pani osobie w imieniu swoim oraz całej gminy Iława z ogromną radością składam pani najserdeczniejsze gratulacje. To wyjątkowe wyróżnienie jest wyrazem uznania dla pani wybitnych osiągnięć sportowych, niezłomnej determinacji oraz godnego reprezentowania polskiego żeglarstwa na arenie międzynarodowej. Pani imponujące osiągnięcia, w tym tytuły Mistrzyni Europy, medale Mistrzostw Świata oraz liczne sukcesy w rywalizacji międzynarodowej są powodem do dumy dla mieszkańców całego regionu. Dzięki talentowi i ciężkiej pracy stała się pani inspiracją dla młodego pokolenia sportowców. Odsłonięta tablica będzie trwałym symbolem wdzięczności i szacunku dla pani dokonań. Życzę pani dużo zdrowia i dalszych sukcesów. Niech każdy kolejny start przynosi powody do dumy, a życzliwość i wsparcie mieszkańców niech towarzyszą pani na sportowym szlaku. Z wyrazami najwyższego uznania, wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Pani Agato, gratuluję, kibicujemy, życzymy dalszych sukcesów, wszystkiego dobrego, powodzenia.
3: Mówi Wojciech Janusz, jeden z pierwszych trenerów Agaty Barwińskiej.
4: W imieniu środowiska, z którego Agata wyrosła, chcę powiedzieć kilka słów. Agata, to, że jesteś teraz czołową zawodniczką świata, to jest oczywiście przede wszystkim twoja zasługa. Zasługa rodziny, bo bez rodziny na pewno by się to nie stało. Ale nie będę skromny i powiem, że jest to również zasługa trenerów, którzy z tobą pracowali. I cieszę się bardzo, że w tak niewielkim mieście i powiecie, jakim jest powiat iławski Iława, no może nie obszarowo, ale no wiadomo, co mam na myśli, taki talent został dobrze oszlifowany, bo bez tego oszlifowania no zapewne nie byłoby aż tak dobrze. Być może ty również chcesz zabrać głos i myślę, że tak właśnie i dokończyć jakby tą moją myśl na temat twoich związków z tym środowiskiem i z tym miastem, bo przecież wciąż jesteś członkinią klubu Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Tym bardziej uważam, że powinniśmy Ci również podziękować za to, że jesteś wciąż członkinią naszego klubu.
1: Szanowni Państwo, kariera Agaty Barwińskiej jest przykładem, to co Wojtek również powiedział przed chwilą, wytrwałości, konsekwencji sportowej, odwagi, wsparcia ze wszystkich możliwych stron, rodziców najbardziej. Od pierwszych treningów na Jezioraku po starty w Mistrzostwach Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich zawsze pozostawała ambasadorką Jezioraka i lokalnego żeglarstwa. A głównym punktem dzisiejszej uroczystości jest odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Alei Zasłużonych dla Iławskiego Żeglarstwa, dla żeglarstwa z nad Jezioraka. I bardzo proszę o dokonanie tej uroczystości przez Agatę. Takie osobiste jeszcze dwa słowa, ponieważ zanim puszczę Agatę dalej, Wojtek ją przyprowadził do klubu, a ja ją wsadziłem na optymistkę. I z tego jestem najbardziej dumny, że byłem jej pierwszym trenerem. A teraz mogę oddać głos.
5: Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy tutaj przyszli, ale przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim, którzy mnie tutaj doprowadzili do tego miejsca, w którym się teraz znajduję. Myślę, że dużo już zostało tutaj powiedziane i wszystko się zgadza. Wszyscy trenerzy, dzięki nim osiągnęłam to, co osiągnęłam i bez nich by się to na pewno nie udało. Na pewno chciałabym podziękować moim rodzicom, bo oni byli dla mnie naprawdę, są dalej dla mnie największym wsparciem i od małego jakby wspierali tą moją karierę żeglarską. Na pewno pomogło to, że jestem z takiego pięknego miasta, gdzie zaraz ze szkoły mogłam przejść obok Jezioraka i wskoczyć na tą optymistkę. Także to, że jestem z małego miasta, myślę, że jest fajne, że pokazuje, że właśnie z małego miasta też można się wybić, ale też myślę, że nasze miasto ma bardzo duży atut. To, że ma to piękne jezioro w środku, w centrum miasta. Także to jest na pewno duży atut. Także mam nadzieję, że moje osiągnięcia będą jeszcze bardziej nakłaniać tych wszystkich młodych adeptów do tego, żeby schodzić na to jezioro, pływać, zaczynać na optymistkach i kontynuować swoją karierę na większych łódkach, może na laserze, może na innych klasach, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tabliczek z innymi zawodnikami. Będziemy mieli więcej okazji do tego, żeby świętować inne tabliczki. Dziękuję.
1: Dziękuję za te bardzo inspirujące słowa. Kochani, dzisiejsza uroczystość jest nie tylko wyrazem uznania dla sportowych osiągnięć Agaty, ale także podziękowaniem za godne reprezentowanie Iławy, powiatu iławskiego i Polski na wszystkich możliwych akwenach międzynarodowych. A niech ta tablica będzie trwałym symbolem marzeń, które dzięki ciężkiej pracy mogą prowadzić od Jezioraka aż na olimpijskie akweny świata. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za udział w tej dzisiejszej uroczystości. Zapraszamy wszystkich gości do sali konferencyjnej na dalszą część naszego spotkania, a tam niesamowite pamiątki, trofea Agaty. Będzie można porozmawiać i zobaczyć trud jej pracy. Tam na pięknie wyłożonym stole są jej trofea. One się nie wzięły z niczego. To jest tysiące godzin przepracowanych z różnymi ludźmi, z różnymi trenerami, zaczynając tutaj w naszej bazie na Jezioraku, no a kończąc tam, gdzie Agata jest, na najwyższym topie światowym. Gratulacje, Agata. Dziękuję Państwu.
3: A tablice, jak zresztą wszystkie pozostałe, można oglądać o każdej porze dnia i nocy w Alei Żeglarskiej na terenie portu Iława przy Chodkiewicza.
6: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Podczas sesji Rady Miasta w Iławie pożegnano odchodzącego na emeryturę Wojciecha Żmudzińskiego, byłego dyrektora Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie. Mówi przewodnicząca Rady Miasta Aneta Rychlik.
7: Chciałabym, abyśmy chwilę poświęcili osobie, która przez wiele lat była ważną częścią naszego miasta. Dzisiaj chcielibyśmy podziękować panu Wojciechowi Żmudzińskiemu, wieloletniemu dyrektorowi Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Za te wszystkie lata zaangażowania chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować. Panie Wojciechu, życzymy, aby sport w tej chwili był już tylko pasją i przyjemnością.
3: Mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.
8: Panie Wojtku, panie dyrektorze, w imieniu własnym, w imieniu radnych Rady Miejskiej, w imieniu naszej społeczności lokalnej, w imieniu sportowców, jestem także przekonany, że w imieniu wszystkich poprzednich burmistrzów, z którymi miał pan przyjemność i zaszczyt współpracować, oraz w imieniu wszystkich poprzednich rad miejskich chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność za lata współpracy na rzecz iławskiego sportu. Trudno byłoby nam na pewno zliczyć liczbę przedsięwzięć sportowych, które zostały przez Pana stworzone, którymi Pan się opiekował wraz ze swoim zespołem zatrudnionym w Wiławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Oczywiście to nie o liczby chodzi, czy było ich mniej czy więcej, ale jestem przekonany, że każda z tych imprez, każde z tych wydarzeń budowało pozycję naszego miasta na arenie sportowej, nie tylko tutaj w powiecie, nie tylko w regionie, ale także w całej Polsce. Przed chwilą mieliśmy okazję spotkać się na symbolicznej kawie i porozmawiać z naszymi współpracownikami o Pana historii, o Pana działalności. Mówił Pan dużo o tym wszystkim, co się wydarzyło w sporcie, o reprezentacjach, które tutaj gościły. I dlatego też chciałbym Panu bardzo serdecznie podziękować, że z jednej strony dbał Pan o ten sport lokalny, o wsparcie organizacji sportowych, stowarzyszeń, grup nieformalnych, ale z drugiej strony bardzo dużą wagę przykładał Pan do tego, co mogło się wydarzyć w Iławie, a miało zasięg ogólnopolski bądź nawet międzynarodowy. Zapytałem Pana na tym spotkaniu, co Pan będzie wspominał najlepiej ze swojej kariery zawodowej. Przy kilku rzeczach oczywiście się zatrzymaliśmy, ale podkreślił Pan znaczenie rozgrywek, w których miały miejsce przy udziale reprezentacji naszego kraju. Zdaję sobie sprawę, Szanowni Państwo, pewnie też, jak duży wysiłek logistyczny musiał być wykonany, jak dużo nerwów Pan Wojciech musiał pokonać, żeby to wszystko spiąć. Ja powiem Państwu szczerze, że dyrektora Wojtka Żmudzińskiego, oprócz tego bardzo charakterystycznego poczucia humoru, będę pamiętał także z tego, że gdy podchodziłem do dyrektora w hali, pytałem, czy wszystko w porządku, dyrektor zawsze mówił, oby tylko bezpiecznie, bo bezpieczeństwo było dla niego zawsze najważniejsze. I z tego, panie dyrektorze, też pana zapamiętam w takich relacjach naszych, ponieważ kiedy się spotykaliśmy przed imprezami czy po imprezach, kiedy pytałem o pana dyrektora samopoczucie, to, szanowni państwo, zawsze podkreślał uwagę bezpieczeństwa nie tylko pracowników, nie tylko instytucji, ale przede wszystkim uczestników, którzy biorą udział w imprezach. Panie dyrektorze, dużo się wydarzyło przez te wszystkie lata. Dużo wydarzyło się bardzo dobrych rzeczy, które zbudowały naszą pozycję na arenie ogólnopolskiej, tej sportowej. Dziękuję Panu za każdą rozmowę, dziękuję Panu za każdy pomysł, za każdą podpowiedź w tym wszystkim, co mogliśmy wspólnie działać. Dziękuję także za odważne decyzje, bo to Pan pierwszy przyszedł do mnie z tematem AZS-u, który mógł grać w Iławie. To Pan pokazywał te wszystkie plusy, które mogły się dzięki temu zadziać. Dziękuję także za wszystkie trudne decyzje, które wspólnie podejmowaliśmy w tym trudnym czasie dla nas, dla wszystkich, w okresie pandemii, kiedy podejmowane decyzje zawsze obarczone były dużym ryzykiem i niezadowoleniem części naszego społeczeństwa, ale trzeba było sobie z tym poradzić. Jestem też przekonany, że sobie z tym świetnie poradziliśmy, najlepiej jak mogliśmy. Mam nadzieję, że to zdobyte doświadczenie dyrektorskie, ale w ogóle menedżerskie, będzie nie tylko źródłem wspomnień, ale także ogromnej satysfakcji już na emeryturze. Mam nadzieję, że znajdzie Pan czas na to, co Pan kocha najbardziej, oprócz oczywiście swojej rodziny, na uczestnictwo w imprezach sportowych na najwyższym poziomie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Pan dyrektor oprócz pracy zawodowej zawsze znalazł czas, zawsze znalazł przestrzeń, żeby wyjechać na mistrzostwa i obserwować to, co w życiu sportowym się działo. Dziękuję za wszystkie lata. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem wcześniej, że będzie to też przyczynek do ogromnej satysfakcji. Panie dyrektorze, w imieniu własnym, w imieniu radnych Rady Miejskiej, ogromne dzięki za to wszystko, co się wydarzyło. Dziękuję serdecznie.
3: Mówi radny Tomasz Woźniak.
9: Szanowni Państwo, drogi Wojtku, nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby przy tej okazji też od siebie kilku słów nie dodać, bo myślę, że nie tylko dla mnie byłeś postacią wyjątkową przez te ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat już tak naprawdę i reprezentuję z jednej strony siebie jako społecznika, jako animatora sportu, jako animatora kultury, ale też przedstawiciela środowisk koszykarskich naszego miasta. Myślę, że mogę być jednocześnie głosem wielu innych środowisk. Drugi Wojtku, ja tak bym wolał pewnie mniej formalnie, nie wiem, miejsce trochę nas zobowiązuje do tego, żeby zachować pewną tutaj strukturę, więc postaram się jak najlepiej potrafię. Chciałem Ci, Wojtku, podziękować za to, że byłeś niezwykłą inspiracją dla wielu, wielu pokoleń ludzi młodych, między innymi takich jak ja, dla których byłeś drogowskazem do tego, jakie kierunki obierać w życiu. Tak, Wojtek, w życiu. Nie tylko na najbliższy miesiąc czy tydzień, to Ty pokazywałeś, w jaki sposób organizować wydarzenia, na co zwrócić uwagę. Byłeś dobrym duchem tych wydarzeń i nigdy nie mówiłeś nie. To szczególnie zapamiętam, bo kiedy pojawiła się inicjatywa, idea, że postanowiliśmy z grupą przyjaciół stworzyć turniej koszykówki, jakim jest Broken Ball, to pamiętam pierwsze, wielokrotnie to już powtarzałem, tobie o tym również mówiłem, pierwsze kroki, które skierowałem do ciebie i powiedziałem ci o tym naszym pomyśle, to bez zbędnego gadania powiedziałeś: tak, róbmy to. I to pamiętam, jakie to było dla mnie jako młodego człowieka ważne, że dałeś przestrzeń do tego, żeby móc realizować swoje marzenia, realizować swoje pasje. No i jak widać, z powodzeniem te pasje realizujemy już ponad 20 lat. Za to chciałem ci podziękować, za te cudowne rozmowy, w których rzeczywiście z błyskotliwością twojego charakteru i doskonałego poczucia humoru mogliśmy przeprowadzić, za dziesiątki wyjazdów wspólnych w różne części Europy w ramach różnych projektów, które były równie niezwykle inspirujące i tutaj z takim uśmiechem na twarzy o tym opowiadam. Dziękuję ci za to, że na każdą trudność, jaka się pojawiała, a wiadomo, że one zawsze są, nigdy, to jest też taka lekcja, którą ja wyciągnąłem na przyszłość, nigdy nie skupiałeś się na tych problemach, tylko zawsze szukałeś rozwiązania. I to mi przyświeca do dzisiaj. Nie skupiajmy się na trudnościach, ale skupiajmy się na tym, jak te problemy możemy rozwiązać. I zawsze taką właśnie osobą byłeś przy wszystkich inicjatywach, które były podejmowane przez moje środowisko, przeze mnie, ale też doskonale wiem, że przez wiele innych środowisk. Czuję się wzruszony trochę nawet. Cieszę się, że powiem, że czekałeś na ten moment, żeby już na zasłużoną emeryturę odejść. Cieszę się, że na niej jesteś, natomiast bezwzględnie będzie ciebie brakowało. Masz godnych następców. Mam nadzieję, że będą dalej tą dobrą pracę, którą wykonywaliście w Centrum Sportu, realizować. Temu też kibicuję z całego serca i w imieniu swoich przyjaciół, ludzi, którzy współtworzyli sport, czy współtworzą sport w Iławie razem z tobą. Bardzo.
3: Mówi radny Dariusz Paczkowski.
10: Tomek jest duży i wysoki, więc dużo gadał. Ja w przeciwieństwie do niego jestem trochę niższy, więc powiem troszeczkę mniej. Państwa, jestem jednym z licznych na tej sali, który miał wielki honor i przyjemność znać Wojtka. Znamy się od, proszę Państwa, prawie 50 lat. Poznałem Wojtka w szkole, jeszcze w liceum. To był zawsze Wojtas. Tak mówi się do niej. Wojtas, od tamtej klasy, od gdy ty byłeś w klasie trzeciej, ja zaczynam pierwszą klasę liceum, ja wiedziałam jedno, że Wojtek to jest po prostu dobry człowiek. Później w pracy zawodowej, bez parcia na szkło, bez parcia na stanowiska, bez parcia na to, żeby gdzieś się pokazać, zawsze z tyłu, zawsze w cieniu, ale zawsze jedna rzecz, którą ty robiłeś, Wojtek, robiłeś wszystko uczciwie, sprawiedliwie, i zachowałeś to do dnia dzisiejszego. Jesteś po prostu dobrym człowiekiem, Wojtek. Dziękuję ci za to. Dziękuję ci za te ćwierć wieku i poproszę po następne.
11: Proszę Państwa, dzień dobry. Bardzo czekam, Panie Burmistrzu. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję serdecznie Panu Burmistrzowi, Pani Burmistrz, Pani Przewodniczącej za te miłe, piękne słowa na mój temat. Nie wiem, czy prawdziwe. Proszę Państwa, o moim przejściu na emeryturę już było tyle informacji, że aż się boję, jak się ukażą następne, bo odchodzę już ze 3 tygodnie. Ale myślę, że się jakoś uda. Ale korzystając z okazji, ja wszystkim Państwu gorąco dziękuję, ale chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim moim szefom, burmistrzom, z którymi współpracowałem, Państwu, radnym, ale również radnym poprzednich kadencji, bo ich trochę było, środowisku sportowemu. Mam tu na myśli sportowców, trenerów i słowo, którego nie lubię, działaczy, ale mam na myśli Państwa prezesów, kierowników sekcji za, myślę, niezłą współpracę. Dziękuję również nauczycielom wychowania fizycznego, z którymi też współpracowałem przez te lata. Ale najbardziej chciałbym podziękować mojej załodze. Bez nich by się nic nie udało. To przecież jest jasne. Proszę Państwa, to przejście na emeryturę ma dla mnie taki słodko-gorzki smak. No, wy sobie zdajecie z tego sprawę, nie? Jak sprawy idą w jakim kierunku. Raz jeszcze wszystkim serdecznie dziękuję i życzę dużo zdrowia. Dziękuję serdecznie.
7: Panie Wojciechu, życzymy, aby przejście na emeryturę było początkiem nowego, pięknego życia. Cudownego, spokojnego, bez tego, co Pan powiedział. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
3: Podczas sesji Rady Miasta w Iławie pożegnano odchodzącego na emeryturę Wojciecha Żmudzińskiego, byłego dyrektora Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie.

0: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz.

palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi.

0: Elska i Ława.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Jessica i Ława.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.